0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Już za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
2: Od rana do nocy w prokuraturze spędził były ordynator z Warszawy. Pożar w pociągu w Dębicy, pasażerowie ewakuowani. Recykling w praktyce, miasto zarobi na naprawianiu śmieci.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
4: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wieczorem strażacy ugasili pożar pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać już ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień, aby sieci nie przeciążać. Także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
5: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
2: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew w Gryfinie. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca, czyli od jutra. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Odpady, czyli śmieci, dostaną nowe życie, a miasto jeszcze na tym zarobi. W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Gołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie oddawanych sprzętów, mówi prezes MPO Henryk Kultys.
6: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę, i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
2: Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Oddając śmieci, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłaty za wywóz śmieci. I na koniec zmiany w życiu Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz podpisał.
7: Dzień dobry, lato.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
5: 27 stopni, tak będzie w Szczecinie po południu. Słonecznie, co zresztą już widać, teraz 17. Dzisiaj sucho i bez opadów deszczu.
6: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Co by na to, żeby wystąpił przed wami, przed nami Bon Jovi? Już teraz Bon Jovi i Living on a Prayer w Radiu Super FM. Denzel także może się szykować w starterach, ale również Bruno Mars. Czyli trzeba przyznać, że prawdziwe konstelacje gwiazd przed nami do godziny 7. Miłego dnia.
6: Lato. Dzień dobry, lato.

Katy Perry w Radiu Super FM, 6.39, witajcie, dzień dobry, są pieniądze na nowy bulwar w Szczecinie, będzie zupełnie nowy, w zupełnie innym miejscu niż te istniejące, ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego zostanie przeznaczonych na zagospodarowanie terenu nad Odrą przy ulicy Grobla na Golęcinie, a więc północ Szczecina, dzisiaj to zaniedbany teren z niezagospodarowanym brzegiem, a ma być inaczej, ma być lepiej, bo w tym miejscu mają pojawić się tarasy widokowe, ławki, miejsca wypoczynkowo-rekreacyjne czy stojaki dla rowerów. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, a więc też będziemy mieć więcej szczegółów, natomiast na północy Szczecina też może być dobre, przyjemne, piękne miejsce do rekreacji nad wodą. Na zegarach 6.40.

Od razu jest mi lepiej we wtorek rano, kiedy Bruno Mars w Radiu Super FM. Dzień dobry, za 10 minut będzie siódma na pokątną. Tak mówili bohaterowie uniwersum Harry'ego Pottera. Tak już niebawem będzie można powiedzieć w szczecińskiej taksówce, bo w Szczecinie po ulicy z taką nazwą będą spacerować mieszkańcy osiedla Klucz. Wniosek o nadanie nazwy ulica Pokątna złożyli mieszkańcy. Uzyskał on pozytywną opinię zespołu nazewnictwa miejskiego, Rady Osiedla i Komisji do Spraw Kultury. Alternatywą było Dębowe Wzgórze. Były głosy sprzeciwu, bo Pokątny nie zawsze oznacza coś pozytywnego, no ale tutaj odniesienie do Harry'ego Pottera jest chyba dosyć oczywiste. Zresztą Szczecin to też prawdziwe miejsce, gdzie dzieje się magia.

0: Wiem, że depesze są z nami. Depesz Mode w Radiu Super FM. Godzina 7 i serwis informacyjny, a po 7 będzie można zdobyć 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Jak? Wytłumaczę już za moment.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: I po reklamie.
3: Jest 7. Wiadomości Super FM.
4: Prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
5: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
4: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
6: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
4: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
7: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
4: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co o 3 miesiące resort zdrowia przesunął wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
8: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Mówiła Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Super FM. Pogoda.
10: Nawet 28 stopni w Szczecinie dzisiaj po południu i tak jak słońce nas powitało o poranku we wtorek, tak słońce będzie z nami do końca dnia. Dzisiaj bez opadów deszczu, wiatr umiarkowany, ale padać ma jutro. Jutro po południu i jutro będzie chłodniej, jutro stopni już tylko 21.
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Super FM.
10: 2000 zł do Zdrojowa Hotels do wydania od... Tak, można sobie wydać, można zdobyć raz, dwa w Radiu Super FM w tym tygodniu. Szczegóły już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
10: 5 minut po godzinie 7:00.

0: zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Myślę, że to jest prosty układ. Odgadujecie szczecińskie atrakcje na wakacje, a w zamian dostajecie nagrody. I to jakie? W tym tygodniu 2000 zł do wykorzystania w sieci Zdrojowa Hotels. Warto? Warto. Musicie odgadnąć jako pierwsi, o które miejsce chodzi. I radzę być bardzo uważnym teraz. Uwaga, kilka podpowiedzi, o jakie miejsce Szczecina chodzi. Można tam na przykład iść na randkę. Chociaż w trakcie obecności tam raczej za dużo nie porozmawiacie ze sobą. To miejsce na kameralne wydarzenia, ale z drugiej strony są też takie formatu prezydenckiego. O jakim miejscu, o jakiej atrakcji Szczecina mowa? 912455. Proszę dzwonić. 912455. O jakim miejscu Szczecina mówimy? O jakiej atrakcji naszego miasta? Gdzie też można przecież spędzać czas w wakacje. Chociaż nie musi to być taka jako pierwsza rzucająca się w oczy wakacyjna miejscówka. Miejsce. 912455. Czekam na odpowiedzi, oczywiście wskazówek będzie więcej, spokojnie, po godzinie 8 będzie następna, a po godzinie 9 dowiemy się, kto we wtorek zdobędzie 2000 zł do Zdrojowa Hotels na pobyt, na przykład z drugą połówką.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Ci, którzy pokonają basen górniczy, ci, którzy pokonają estakadę pomorską i już będą zbliżać się do trasy zamkowej Mostu Długiego, to jak kibice Pogoni mogą sobie zaśpiewać: wygrał ten mecz, prawda? Z radości. Zdecydowanie, tam zwycięskich pieśni jest sporo, ale też pieśni nerwów i zdenerwowania, dlatego że dzisiaj również kolejki przed estakadą pomorską jadące z Prawobrzeża do centrum Szczecina, no i już kierowcy zwalniają w okolicach Mostu Pionierów. Coraz dłuższe te kolejki, będziemy o tym regularnie informować na antenie Radia Super FM. Kilkaset metrów długości ma również kolejka przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, a więc na węźle Kijewo, ale nijak ma się ona do tego, co się dzieje w okolicach basenu górniczego. To po prostu najpoważniejsze utrudnienia o tej porze w Szczecinie. Poza nimi jest dobrze, jest przyzwoicie, jest nie najgorzej i jeszcze świeci słońce. Z korków, z utrudnień też możecie dzwonić. 912455. Też można dać znać. Można napisać na Messengerze Radia Super FM.

0: Dokładnie, 25 minut po godzinie 7 i już za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Kutys. Będą wiadomości, zresztą naprawdę będzie się działo w ciągu najbliższych nastu, ale też 10 minut na antenie radia Super FM. Warto przygotować się na grzmoty.
1: Let's get ready to rumble!
0: Tak jest, no bo przecież w Radiu Super FM można wygrać 2000 zł do Zdrojowa Hotels. To może przypomnę, jaka była ta pierwsza wskazówka. O co chodzi? Odgadujecie szczecińskie atrakcje na wakacje, a w zamian dostajecie nagrody. No i właśnie 2000 do Zdrojowa Hotels w tym tygodniu do zdobycia. Mówiłem, że to miejsce, gdzie można iść na randkę, chociaż w trakcie obecności tam raczej za dużo nie porozmawiacie. To pierwsza wskazówka. W tej godzinie naszego spotkania po 8 będzie następna. 9-1-2-4-5-5. Można, a nawet trzeba dzwonić. Czekam na poprawne odpowiedzi. Serwis informacyjny? To już mówiłem, prawda? Wiadomości sportowe, prognoza pogody. No i dużo więcej o tym, co dzieje się nie tylko w Szczecinie, ale również w regionie i na świecie.
2: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej księgi grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
3: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl. To się opłaca. i po reklamie.
0: Jest godzina 7.30 we wtorek, szukamy dobrych wiadomości. Może teraz. Andrzej Kutys, dzień dobry.
15: Zamknięta jest takada pomorska jedynki i w wiadomościach same się robią. Słyszycie o tym w pomocy drogowej Radia Super FM i można się obawiać, że tak będzie przez najbliższe 4 miesiące. Chociaż o tej porze nawet w czasie roku szkolnego nie korkowało się w tym miejscu. Ale już niestety trudno płynnie przejechać przez estakadę pomorską. Jeden pas ruchu wewnętrzny zajęty przez ekipę prowadzącą remont torowiska. Mowa o nitce wjazdowej do Szczecina z Prawobrzeża. Jeżeli możecie, wybierzcie inną trasę, bo doświadczenie z wczoraj uczy, że korek w tym miejscu tworzył się praktycznie przez cały dzień.
3: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
15: Na basen górniczy tramwaje też jeżdżą jednym torem, a mogą to być też nowe, już kupione i właśnie dofinansowane. Szczecin ma ponad 81 milionów złotych z KPO na refinansowanie zakupu 12 tramwajów. To było drugie podejście do konkursu, tego konkursu, w którym jednym z argumentów były potencjalne dodatkowe punkty za wprowadzenie w mieście strefy czystego transportu. Co, jak wiemy, się stało, ale ostatecznie, jak informuje wiceprezydent Michał Przepiera, tu punkty za strefę nie były jednak potrzebne.
16: Natomiast jestem przekonany, że jesteśmy przy strefie czystego transportu, to te punkty bardzo nam się przydadzą w zdobywaniu dofinansowania, jeżeli chodzi o autobusy, te 20 autobusów, choć oczywiście mogą mnie przesądzić.
15: A wspomniane autobusy to postępowanie na 20 pojazdów elektrycznych dla SPA Klonowica.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
15: W wiadomościach teraz coś z kroniki kryminalnej Szczecina i okolic, czyli zatrzymanych 3 mężczyzn za kradzież paliwa z koparek firmy budowlanej. A konsekwencje mogą być poważne, bo cała trójka usłyszała zarzuty kradzieży z łamaniem. Górna granica kary to 10 lat za kratami. Zakratali się z kanistrami nocą na plac budowy drogi w Mierzynie. Złapani przez policjantów na gorącym uczynku, jeden próbował uciekać pieszo, ale mu się to nie udało.
14: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Za nami 3 mecze, z których 2 rozstrzygnęły się po rzutach karnych, a 1 po golu w doliczonym czasie. To po kolei. Brazylia wygrała z Japonią 2-1, choć do przerwy przegrywała. Ale w drugiej połowie najpierw wyrównał Casemiro, a w 95. minucie do siatki trafił Gabriel Martinelli. Było ciężko, mówi trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti. To był dotąd nasz najbardziej kompletny występ. W pierwszej połowie mieliśmy więcej trudności, ciężko nam się tworzyło sytuację, ponieważ Japonia była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, ale w drugiej połowie znaleźliśmy rozwiązania, posyłając więcej dośrodkowań i zwiększając naszą obecność w polu karnym. To właśnie pokazuje nasz progres. Sensację sprawił Paragwaj, przez niemal cały mecz się bronił, ale po jednej z niewielu akcji wyszedł na prowadzenie w meczu z Niemcami po golu Julio Enciso. Po przerwie wyrównał Kai Havertz i więcej goli już nie padło. Wszystko rozstrzygnęło się w nerwowej serii jedenastek, którą Paragwaj wygrał 4-3. Karne rozstrzygnęły także mecz między Holandią a Marokiem. Pomarańczowi prowadzili po bramce Kodiego Hak po 72 minuty, ale w 91 wyrównał Issa Diop. W karnych Maroko wygrało 3-2. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub. Ogromny pech ma i Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się z Manan-Chayą Savan Kiao z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała potem 5-7 i 2-6. Odpadły też nasze Magdy. Linet przegrała z Mirą Andrijewą 4-6, 5-7, a Fręch z Anną Kalińską 6-7, 4-6. Dalej gra za to Hubert Hurkacz po wygranej z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6.
18: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jest on zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
17: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie jutro Sebastian Offner, a dziś mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Tylko słońce i bez opadów deszczu. Tak będzie dzisiaj w Szczecinie. Teraz 18 stopni, po południu dzisiaj 28, a więc to będzie naprawdę przyjemny dzień. Jutro maksymalnie 21, sporo chmur i przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Tak będzie w środę w naszym mieście. W czwartek mamy wrócić do słońca, nawet 25-26 stopni, a jeżeli w czwartek będzie padać, to dopiero wieczorem.
14: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 25 minut będzie godzina 8.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, że dzisiaj także trzeba stać przed Estakadą Pomorską, przed basenem górniczym. Już na Moście Pionierów rozpoczynają się korki dla tych, którzy z Prawobrzeża próbują dostać się do centrum Szczecina. I to najpoważniejsze miejsce teraz dla kierowców. Poza tym raczej powinno być naprawdę przyzwoicie, nawet na Gumieńcach. Nawet. Chociaż oczywiście sporo samochodów na Europejskiej czy na Wrocławskiej, mowa o okolicach ronda Gierosa, no to nijak te utrudnienia czy te zagęszczenia mają się do tego, co teraz na basenie górniczym przed Estakadą Pomorską w związku z remontem torowiska, który ma potrwać przez 4 miesiące. No i tak trzeba zwalniać w drodze do centrum. Jeżeli już pokonacie Estakadę Pomorską, przejedziecie przez nią, no to dalej nie ma znaczenia, czy trasą zamkową, czy mostem długim, i tu jest naprawdę przyzwoicie, jeżeli chodzi o przejazd w naszym mieście. Zaglądam jeszcze na północ Bogumińska bez utrudnień, Łączna także, Szczecińska, Duńska, Chopina, Arkońska, Aleja Wojska Polskiego. Także myślę, że nie trzeba się bać, po prostu trzeba jechać. Wiem, że niektórzy kierowcy, albo większość kierowców, może nie mieć nastrojów w związku z tymi utrudnieniami, ale już za chwilę będziemy sobie poprawiać humor, no bo przecież nic tak nie cieszy jak kogoś innego krzywda, prawda?

14 minut nam zostało do godziny 8, to Fleetwood Mac. Dawno nie słyszana już piosenka w porannym programie Radia Super FM, czyli Little Lies. Powiem wam szczerze, że no nie jest to najłatwiejszy poranek. Dla mnie też, ale również dla was. Korki przed estakadą pomorską, znowu mieszkańcy Prawobrzeża stoją. W tym tempie to niedługo będzie trzeba wprowadzić tam jakieś wizy do centrum. Jest wtorek, dzieci mają wakacje, dorośli rzecz jasna nie. Wiele powodów do zmartwień, ale jest taka jedna rzecz, która powoduje, że uśmiech sam pojawia się na twarzy. Kochani, Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po rzutach karnych z Paragwajem. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Jeszcze raz. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Głośniej. Niemcy nie grają na mundialu. Ach, no i co tam? Sąsiedzi, kilkanaście kilometrów do granicy, a jak to zmienia perspektywę? No a co mi tam? Zaśpiewajmy jeszcze raz. Tekst jest prosty, to chyba już się zdążyliście zorientować. Auf Wiedersehen, czyli do widzenia. Auf

teraz mamy wiele wspólnego. Teraz razem nie gramy na Mistrzostwach Świata. Już można nas spokojnie sobie oglądać do końca, co tam się dzieje. Bez emocji, bez nerwów. Za 12 minut będzie 8:00.

0: 7.54 na liczniku, za 6 minut, o ile umiem dobrze liczyć. Godzina 8 oczywiście, wiadomości Radia Super FM. Brawa należą się tym wszystkim, którzy we wtorek wstali rano. To dla was. Dla tych, co wstali i nie zaspali do pracy, a znam takich, co zaspali. Dobrze, oprócz tego, że wiadomości Radia Super FM, to oczywiście następna wskazówka w naszej wakacyjnej porannej zabawie. Tak, już za chwilę więcej szczegółów. Odgadujemy szczecińskie miejsca, szczecińskie atrakcje na wakacje. Oczywiście i kto odgadnie, codziennie jedna osoba zdobywa zaproszenie o wartości 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Warto dzwonić codziennie, nawet jeżeli nie wygracie, bo każdy, kto zadzwoni każdego dnia w te wakacje, bierze udział w wielkim finale, a 31 sierpnia do zdobycia będzie podwójne zaproszenie i rejs do Szwecji razem z Unity Line. Dlatego po prostu codziennie warto brać udział w zabawie Radia Super FM, wtedy zwiększacie swoje szanse, że taki rejs do Szwecji otrzymacie. Dobrze, 8 za moment. Mówiłem, że wiadomości i tak też będzie. Również prognoza pogody.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
7: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
8: I po reklamie.
9: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
10: Sprzątanie po burzach na północy i zachodzie kraju, a w pogodzie zmiany. Śledczy wyjaśnią przyczyny śmierci dwóch kolarzy na maratonie pod Warszawą. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi kontrola autokarów.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz dziś już w całej północnej Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
11: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
10: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia o kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie. Marcin Starzec.
12: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawy widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
10: Dwóch kolarzy nie żyje po niedzielnym maratonie rowerowym w Markach pod Warszawą. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura w Wołominie. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze w niedzielę, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
13: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
10: Kolejny, dziewiąty etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Trwa pierwszy tydzień wakacji szkolnych, to czas pierwszych wyjazdów na wypoczynek dzieci i pierwszych kontroli autokarów, które jak co roku prowadzi Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
14: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
10: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
15: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Super FM. Pogoda.
16: Ładnie dzisiaj będzie, wakacyjnie dzisiaj będzie w Szczecinie. Sucho i bez opadów deszczu, tylko słońce. Teraz 18 stopni, 17 na prawobrzeżu Szczecina, a 18 w centrum, na przykład przy ulicy Rajskiego. 28 stopni po południu i tak jak wspomniałem, tylko słońce. Wiatr umiarkowany. Jutro przelotne opady deszczu około godziny 13. Jutro chłodniej, maksymalnie 21, a w czwartek wrócimy znowu do słońca. W czwartek maksymalnie 26.
15: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
17: Lato. Dzień dobry, lato.
18: Lato. Lato.
16: Moc atrakcji w tej następnej, kolejnej godzinie naszego spotkania. We wtorek rano, dzisiaj 30 dzień czerwca, 4 minuty po godzinie 8, Bartek Czotowicz, witajcie i dzień dobry. Dlaczego? Dlatego, że następna wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM już za kilka minut, a przecież za poprawne odpowiedzi można zdobyć 2000 zł na pobyt w Zdrojowa Hotels, a to kilka obiektów, kilka hoteli do wyboru w różnych miejscowościach. Nie tylko nad morzem, z tego co widziałem na liście. Dlatego warto słuchać Radia Super FM i warto dzwonić codziennie. Przypomnę, że każdy wasz telefon przez całe wakacje kwalifikuje was do wielkiego finału 31 sierpnia, ostatniego dnia wakacji. Wielki finał zabawy wakacyjnej Radia Super FM. Co to oznacza? Że będzie można zdobyć bilet, zaproszenie w dwie strony dla dwóch osób na rejs do Szwecji. No to warto chyba, prawda? Szczególnie, że na tej linii Świnoujście-Isztat pływa teraz Jantar Unity, czyli ten prom, który witaliśmy całkiem niedawno przy wałach Chrobrego. Dobrze, szczegóły za moment, bo bawimy się w Radiu Super FM. Wskazówki to już za chwilę. Morandi, Teddy Swims w muzyce. Pomoc drogowa też będzie, także o kierowcach nie zapominamy.

0: do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Można, a nawet trzeba dzwonić. 912455. Można zdobyć zaproszenie o wartości 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Ale co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenie? Przede wszystkim dzisiaj trzeba poprawnie odgadnąć, o jaką szczecińską atrakcję chodzi. Ona może tak stricte nie wiąże się z wakacjami, bo można tam chodzić przez cały rok. Mówiłem, że to jest miejsce, gdzie można pójść na randkę, ale można też pójść ze znajomymi. No i że podczas pobytu tam raczej za bardzo nie porozmawiacie. I do tej pory to tyle, jeżeli chodzi o wskazówki. Dodaję następną. Będąc w tym miejscu, które bardzo mocno wiąże się ze Szczecinem i kojarzy się ze Szczecinem, raczej w tle podczas waszego pobytu, a raczej nie w tle, pierwsze skrzypce będą grały tego typu dźwięki.

0: Wiem, że powinienem teraz mówić, ale jakoś tak. Zasłuchałem się. W Karłowiczu raczej powinniście wiedzieć. 9-1, 2-4, 5-5. Poprawne odpowiedzi przyjmujemy pod tym numerem telefonu, czyli trzeba zdradzić je naszej automatycznej sekretarce i już po godzinie 9 dowiemy się, kto we wtorek zdobędzie zaproszenie do Zdrojowa Hotels, a będziemy je rozdawać do piątku. Zresztą bawimy się przez całe wakacje od poniedziałku do piątku. Atrakcyjne nagrody od nas dla Was.
1: Posłuchaj i odgadnij.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Estakada Pomorska teraz. Gigakorki w kierunku centrum Szczecina. Naprawdę, utrudnienia rozpoczynają się w okolicach Mostu Pionierów. No i powoli kierowcy dojeżdżają do Estakady Pomorskiej. To utrudnienia jadąc z prawobrzeża do centrum. W drugą stronę nie ma kolejek. I to jest najtrudniejsze miejsce o tej porze dla kierowców, bo poza Estakadą Pomorską, poza basenem górniczym, węzeł Kijewo przejezdny, w Podjuchach, Floriana Krygiera, w obie strony bez kolejek. Południowa, Mieszka Pierwszego, to może być alternatywa dla kierowców rano. Gdzieniegdzie może więcej, zwiększony ruch na Europejskiej czy na Wrocławskiej, chodzi o Gumieńce, ale naprawdę nie ma co narzekać. Jeżeli narzekacie dzisiaj na Gumieńce, czy ku słońcu, albo Europejską, to naprawdę spójrzcie na to, co dzieje się przed Estakadą Pomorską. Węzeł Głębokie, bez utrudnień, Aleja Wojska Polskiego, także Wszystkich Świętych, Duńska, Warcisława. Tutaj już tylko lepiej i lepiej z minuty na minutę, a następna pomoc drogowa w Radiu Super FM o godzinie 8:40.

0: Wow, wow, wow, czyli Toto w Radio Super FM, Hold the Line, to chyba już klasyk, prawda? Ale lubimy takie piosenki, które znamy i które nam się podobają i przy których poranek mija zdecydowanie żwawiej. 26 minut po godzinie 8, to oznacza, chyba Ameryki nie odkryje, że za chwilę 8.30 i wiadomości na antenie Radia Super FM. Również informacje sportowe, również prognoza pogody, a następnie będziemy wspominać jeden z występów biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata, również w kontekście reprezentacji Niemiec i wczorajszych wyczynów naszych zachodnich sąsiadów, którzy, przypominam, odpadli z mundialu po rzutach karnych z Paragwajem. To dosyć spora niespodzianka. Jeszcze będziemy mieć przestrzeń na antenie Radia Super FM, żeby się z tego cieszyć, znaczy żeby o to omówić, tak? Ale to już po wiadomościach Super FM. A muzyka, no to oczywiście Jason Derulo, Kasia Sienkiewicz, John Newman, Dua Lipa czy Shania Twain. To myślę, że bardziej chyba już nie muszę was zachęcać, prawda?
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
13: Andrzej Kutys, zapraszam. Prawie 3,5 kilometra w korku zaczynającym się przed Mostem Pionierów w stronę centrum. To jest rzeczywistość kierowców jadących od strony Prawobrzeża. Ten remont torowiska był zapowiadany wcześniej. Na 4 miesiące rozpoczął się wakacje, żeby ograniczyć problem, ale zamknięcie jednego pasa na Estakadzie Pomorskiej, jak widać, ma swoje konsekwencje. Przypomnijmy, że gdy teraz mowa o nitce wjazdowej do miasta, tak ekipy remontujące torowisko będą też zamykać pasy wewnętrzne na nitce wyjazdowej ze Szczecina. Zapowiadana jest także sytuacja, gdy będą utrudnienia w obie strony.
14: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
13: Na północy Szczecina powstanie nadodrzańska promenada. Mowa o terenie przy ulicy Grobla. To na Golęcinie. Obecnie jest tam kilka kamieni i sklecone z desek pomosty. Ale jak informuje miasto, udało się pozyskać niespełna 9,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich na realizację inwestycji, która obejmie budowę bulwaru, tarasów widokowych czy infrastruktury wodnej. Rzeka w tym miejscu będzie pogłębiona. dostępna. Z rzeczy praktycznych powstaną na przykład miejsca parkingowe czy stojaki dla rowerów. Umowę na dofinansowanie już podpisano. Teraz miasto będzie rozpisywać przetarg na wykonanie tych prac.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: Lotto Chemik Police przedłuża kontrakty kolejnych siatkarek. Wiktoria przybyło, tym razem 26-letnia przyjmująca ma nową umowę na kolejny sezon. To siódma zawodniczka w kadrze zespołu na nadchodzące rozgrywki Tauron Ligi, przyjmująca z kolejną siatkarką, z którą Lotto Chemik zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Przypomnijmy, nowe umowy mają także Natalia Mędrzych, Julia Orzoł, czyli dwie kolejne przyjmujące, ale również libero Agata Nowak, czy rozgrywająca Katarzyna Partyka oraz środkowa Maja Kopot. Do kadry Chemika dołączyła także rozgrywająca Pola Janicka, dotychczas grająca w pierwszej lidze. No i trwa naturalnie piłkarski mundial. Sensacje, sensacje, sensacje. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
3: Super FM Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi selekcjoner Paragwaju Gustavo Alfaro. Po naszym awansie w Paragwaju będzie święto państwowe. Właśnie o takiego kalibru wyczynie tutaj rozmawiamy, prawda? Powiedziałbym, że dzień wolny od pracy w całym kraju to coś niesamowitego, ale to po prostu pokazuje niewiarygodną siłę futbolu. Dlatego chcę, żeby ludzie się tym cieszyli, żeby naprawdę się tym delektowali. Jak zawsze powtarzamy, możemy grać przeciętnie lub słabo, możemy popełniać błędy, możemy mieć dobre zagrania, możemy mieć tysiące wad, ale mamy serce, które nigdy nas nie zawodzi. Niemieckie media już piszą o kolejnym koszmarze i upokorzeniu. Domagają się także dymisji trenera Juliana Nagelsmana. To nie jego wina, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Mam nadzieję, że on nadal będzie wierzył w siebie i swoje umiejętności. Nikt z nas nie wytyka go palcami. Niezależnie od tego, kto jest trenerem, Niemcy powinni oczekiwać zwycięstwa z Paragwajem. Nie udało nam się tego dokonać. Oczywiście po takim wyniku na trenera zawsze spadnie presja i krytyka. To zupełnie normalne. Jednak nikt z nas w szatni go nie obwinia. Wiemy, że to my zawiedliśmy i nie pokazaliśmy na boisku tego, co do nas należało. Z turnieju odpadła także Holandia, tyle że w starciu z Marokiem była zespołem gorszym. Natomiast było blisko, bo rywale gola na 1-1 strzelili w doliczonym czasie i wygrali po rzutach karnych. Strachu Brazylii napędziła Japonia, ale ostatecznie Canarinhos po golu Gabriela Martinellego w piątej minucie doliczonego czasu wygrali 2-1. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. Norwegia zagra z Zbrzeżem Kości Słoniowej, Francja ze Szwecją, a w nocy Meksyk z Ekwadorem. Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet odpadły z wielkoszymowego Wimbledonu już pierwszego dnia. Chwalińska przegrała przede wszystkim z kontuzją i skurczami, bo miała już w starciu z Mananchają Savankiau z Tajlandii piłkę meczową. Ostatecznie przegrała 6-2, 5-7, 2-6. Magdy nie dały rady wyżej rozstawionym Rosjankom. Linet przegrała z Mirą Andrzejewą 5-7, 4-6, a Frank z Anną Kalińską 6-7-4-6. No to piłka nożna raz jeszcze. Enzo Maresca został oficjalnie następcą Pepa Guardioli w Manchester City, który odszedł po 10 latach. Włoch podpisał 3-letni kontrakt.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: 20 na termometrach w Szczecinie, 28 maksymalnie, tak będzie dzisiaj. Tylko słońce, jutro przelotne opady deszczu w ciągu dnia, jutro chłodniej, jutro maksymalnie 21, a w czwartek wracamy do słońca i letniej aury, chociaż w czwartek wieczorem koło godziny 21 ma znowu padać. Tak orzecze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Auf Wiedersehen. Au, tak jakoś cały czas gra mi to w głowie, nie wiem dlaczego. Piotr Jarząbek razem ze mną.
17: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy mówić o Mistrzostwach Świata do godziny 9.
17: Tak jest.
0: Auf Wiedersehen.

0: 8:38 na zegarach i oczywiście do 9:00 mówimy o piłce nożnej, o Mistrzostwach Świata. Najpierw historycznie, a potem aktualności. Piotr Jarząbek, Bartek Czotowicz. Dzień dobry, Piotrek. Jak tam? Jak ci się spało po tej burzliwej nocy?
1: No, spałem, co prawda, w trakcie tego szczególnie ostatniego meczu Holandia-Maroko, a wydaje się, że on był dosyć ciekawy i tak trochę się przekręcałem z jednego boku na drugi, tak jakby mi podświadomość podpowiadała, że może warto wstać i odpalić telewizor, ale niestety nie wstałem.
0: Ja nie spałem akurat, ale to chyba nie jest tajemnica, że oglądałem mecze, ale o tym mundialu, który trwa, będziemy jeszcze mówić. Najpierw wracamy do występów Polaków. No i 4 lata temu graliśmy na mundialu w Katarze. Sporo rzutów karnych podczas tego naszego występu na Mistrzostwach Świata. Jeden taki chyba, który odbił się szerokim echem również w mediach światowych, no bo przecież Wojciech Szczęsny obronił 11 wykonywaną przez Leo Messiego. To się nie zdarza na co dzień.
1: To prawda. No nieprzypadkowo wybraliśmy też ten mundial w Katarze, no bo dzisiejszej nocy mieliśmy dwa konkursy 11. Na mundialu w Katarze mieliśmy w każdym meczu reprezentacji Polski jakiś rzut karny tak naprawdę. Bo i z Meksykiem było, i Robert Lewandowski nie trafił tego karnego, i z Arabią Saudyjską Wojciech Szczęsny obronił, i z Argentyną ten wspomniany karny Leo Messiego, no i z Francją też Robert Lewandowski z rzutu karnego tym razem trafił. Więc no to są takie mistrzostwa, gdzie faktycznie tych karnych było dużo, no wszyscy wiemy, jak to się skończyło, odpadliśmy od razu po wyjściu z grupy.
0: No tak, ale w tych karnych nie byliśmy wcale tacy najgorsi, z tego co wspominam.
2: Ma bardzo dobry bilans w kadrze, 2 obronione karne na 6 i teraz Wojtek, trzymaj się, Wojtek, Messi,
0: tak było, tak było. Niesamowite i wielkie emocje, i karny Messiego obroniony, i jeszcze ten Wojciech Szczęsny, który tak pokazał wszystkim spokojnie, spokojnie.
1: Ja go mam.
0: Nic się nie stało takiego wielkiego. Spokojnie, spokojnie. Ja wiem, co tutaj się za chwilę wydarzy. No tak, my z grupy wyszliśmy.
1: Tak.
0: Ale Niemcy nie wyszli wtedy.
1: Tak.
0: Znaczy, nie chcę się bezmyśliwiać, ale wówczas Niemcy nie wyszli z grupy na mundialu, na Mistrzostwach Świata, bo Hiszpania i Japonia okazały się lepsze. Niemcy przegrali już w pierwszym meczu z Japonią. No i ta ich seria, ta trudna seria na Mistrzostwach Świata, generalnie na wielkich turniejach, trwa to już, o ile dobrze liczę, ze 12 lat, od kiedy oni...
1: No tak, od tego wygranego mundialu w Brazylii w 2014 roku tak naprawdę nie zrobili nic wielkiego na mundialach.
0: Tak, a więc zapaść reprezentacji Niemiec. Niemcy grają słabo, zresztą udowodnili to wczoraj, o tym jeszcze pewnie będziemy mówić w meczu z Paragwajem, kiedy w rzutach karnych odpadli. A tobie tak z perspektywy czasu, jak podobała się Polska na mundialu w Katarze?
1: No, nie graliśmy najlepiej przede wszystkim stylem. Były co prawda wyniki, jakby to, czego oczekiwaliśmy, to osiągnęliśmy, no bo wyszliśmy z tej grupy z Francją, wiadomo, ciężko by było oczekiwać czegoś więcej, nawet gdybyśmy grali bardziej ofensywną piłkę, ale z Francją tak naprawdę graliśmy dosyć ofensywnie, no ale w grupie no nie podobało mi się to, co zobaczyłem. Mimo tego, że były wyniki, to stylu w ogóle nie było.
0: To ja wolałbym, mówiąc szczerze, zagrać 3 mecze, tak jak na Euro, tym przeniesionym przez pandemię, na którym zagraliśmy 3 mecze. Oczywiście mieliśmy wpadkę w pierwszym spotkaniu, ale zagraliśmy remisowo z Hiszpanią za kadencji Paulo Souzy, ale te reprezentacje oglądało się bardzo dobrze, bo ten mecz z Hiszpanią był bardzo, bardzo dobry. Zresztą za Paulo Souzy graliśmy 2 razy w eliminacjach z Anglią i graliśmy naprawdę rewelacyjnie. To znaczy, na tle Anglików wyglądaliśmy jak bardzo, bardzo dobra reprezentacja i dlatego też nie mogę się zgodzić z tym sformułowaniem, że w naszym DNA nie jest granie ofensywnej piłki. Jakoś tak nie mogę tego przeżyć, że tak się mówi, że tak mówią piłkarze nawet niektórzy.
1: No ale to właśnie może kwestia tego, że selekcjoner nie był Polakiem, bo przecież Paulo Souza był Portugalczykiem, jest Portugalczykiem, więc może to dlatego tak ofensywnie żeśmy zaczęli grać, chociaż za Fernando Santosa to tak nie wyglądało, więc nie wiem, gdzie szukać tego klucza.
0: To nie jest reguła. Czy my zagramy na następnych Mistrzostwach Świata, to się dopiero okaże. Z pewnością przebudowa reprezentacji Polski, bo przecież Robert Lewandowski już młodszy nie będzie, ale o tym to jeszcze pewnie nieraz będziemy mówić na antenie Radia Super FM. W Katarze z grupy wyszliśmy, odpadliśmy z Francją, która zagrała w wielkim finale z Argentyną, no a tam już co było?
1: Rzuty karne też były.
0: Argentyno, co ty robisz? No i zwycięstwo Leo Messiego.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Trudno nie zgodzić się z tekstem tej piosenki, która przed momentem We are the dreamers. Tak, my jesteśmy marzycielami. Marzymy o tym, żeby nie było korków przed estakadą pomorską z prawobrzeża do centrum. A te kolejki mają już ponad 2 km, jak nie nawet 3 km długości. A więc od mostu pionierów miasta Szczecina musicie zwalniać i stać w kolejkach. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale na przykład w Podjuchach utrudnień nie ma, bo na Floriana Krygiera w obie strony jedziemy raz, dwa. A na Mieszka Pierwszego Południowej także. Nie najgorzej teraz na Gumieńcach, no bo przecież mamy początek wakacji, także ten ruch jest rozłożony na dłuższy czas, na dłuższe odstępy czasowe. Węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego, północ Szczecina, Łączna, Warcisława, Bogumińska. Po prostu nie ma się tam o co martwić. Najpoważniejsze, najtrudniejsze miejsce dla kierowców to właśnie ta relacja z prawobrzeża do centrum i przejazd przez estakadę pomorską.

0: Za 10 minut będzie godzina 9. Kasia Sienkiewicz w hymnie nieoficjalnym reprezentacji Niemiec na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej za oceanem. Czyli były momenty, ale momenty nie wystarczyły. Oczywiście to nie był hymn reprezentacji Niemiec, to tylko żart. No ale Niemcy mieli momenty, natomiast momenty nie wystarczyły, żeby pokonać Paragwaj. O tym meczu pewnie też będziemy mówić. Ja myślę, że od tego meczu powinniśmy zacząć,
1: tak,
0: bo to jest
1: tak.
0: Największa niespodzianka. Mimo tego, że Niemcy od 12 lat na dużych imprezach nie istnieją, no to jednak mecz z Paragwajem wydawał się kolejnym dniem w biurze dla reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów, że oni po prostu powinni wygrać z Paragwajem, jakkolwiek, ale wygrać. A tutaj mieliśmy regulaminowy czas gry, mieliśmy dwie dogrywki, mieliśmy rzuty karne, no i po tych rzutach karnych Paragwaj gra dalej, a Niemcy jadą do domu. Auf Wiedersehen, Deutschland.
1: Auf Wiedersehen, tak jak dzisiaj śpiewałeś na antenie. Pytanie mam najpierw do ciebie, czy widziałeś tą bramkę nieuznaną w dogrywce?
0: Widziałem, tak.
1: I jak oceniasz?
0: Faul na bramkarzu.
1: Faul też tak. Też
0: ja uważam, że to był faul na bramkarzu. Decyzja. Musimy też naszym słuchaczom jedno zdanie wytłumaczyć. Chodzi o to, że po dośrodkowaniu z rzutu rożnego jeden z zawodników Niemiec wpadł na bramkarza Hila i on przez to upadł i w następnej sytuacji, kiedy Jonathan Tah uderzał głową, to no, musiał wstać z murawy najpierw, żeby podjąć interwencję. No więc ta interwencja była utrudniona. Dla mnie to jest faul na bramkarzu, szczególnie, że to było w polu bramkowym.
1: Tak.
0: No a więc no, w tym miejscu, gdzie bramkarz powinien być szczególnie chroniony.
1: Tak, jako były sędzia piłki nożnej, pełna zgoda. Tak, też bym tak zagwizdał, wydaje mi się, że to jest dobra decyzja. No co warto powiedzieć, to jest pierwsza w historii Niemców porażka w rzutach karnych na Mistrzostwach Świata. Oni nigdy nie przegrywali. Jak już dochodzili do rzutów karnych, no to je wygrywali. No i druga rzecz, no to oni w fazie pucharowej mundialu nie wygrali od tego finału w Brazylii w 2014 roku. W 2018 tam nie weszli, w 2020 też tam nie weszli, a teraz jak już się im udało wejść, jak już przeszli przez tę fazę grupową i wydawało się, że wszystko idzie dobrze, to przegrali z Paragwajem.
0: Orlando Hill, to imię i nazwisko trzeba zapamiętać. To jest piłkarz San Lorenzo, ale myślę, że po tych Mistrzostwach Świata klub może zmienić. Bramkarz reprezentacji Paragwaju grał rewelacyjnie. Po prostu w rzutach karnych też,
1: tak,
0: ale,
1: tak, tak.
0: Ale w tym regulaminowym czasie gry naprawdę nie miał sobie równych.
1: No i wydaje mi się, że może dołączyć do takiego pocztu bramkarzy na tym mundialu, no bo i Wozinia z Republiki Zielonego Przylądka i też Eloy Rum z Curacao, wydaje mi się, że zasługują na to miejsce, taki tercet trzech bramkarzy.
0: Curacao albo nawet Curaçao.
1: Tak,
0: a mecze następne przed nami. Kto gra dzisiaj? Kogo będziemy mogli obejrzeć na mundialu?
1: Wybrzeże Kości Słoniowej. Mój faworyt. Cały czas trzymam za nich kciuki. Dzisiaj o 19 zmierzą się z Norwegią. No i jak wygrają, to zagrają z Brazylią. To już będzie trudny rywal. No ta Brazylia weszła poprzedniej nocy, pokonała Japonię i czeka już w 1/8.
0: Japonię, która naprawdę dla mnie była czarnym koniem tego turnieju i Japończycy dowieźli, to znaczy pokazali, tak, że gdyby z Brazylią wygrali, a było bardzo blisko, to dalej z Wybrzeżem Kości Słoniowej czy z Norwegią mieliby bardzo duże szanse i mielibyśmy reprezentację z Azji w ćwierćfinale czy w półfinale Mistrzostw Świata, bo myślę, że taki jest potencjał tego zespołu. To był taki mecz jak ze starej kreskówki Kapitan Tsubasa, Japonia-Brazylia, bo tam w Kapitanie Tsubasie też był taki mecz, ale my nie o kreskówkach, tylko o Mistrzostwach Świata. Mamy jeszcze więcej spotkań przed nami, między innymi przecież Anglia, Kongo, Meksyk, Ekwador, Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. Czy tutaj będą jakieś niespodzianki?
1: No na pewno. Nie obejdziemy się bez samych zwycięstw, właściwie z samymi zwycięstwami faworytów. Na pewno będą jakieś niespodzianki. Gdzie bym węszył? No to na pewno Belgia-Senegal. To jest takie spotkanie, gdzie nie zdziwiłbym się wcale, gdyby Belgowie pozornie uważani za faworytów, którzy nie prezentują się na tym mundialu najlepiej, odpadliby. Z Senegalem umówmy się także mocnym, więc to może być taki mecz.
0: Znaczy,
1: gdzie...
0: to dla mnie jak Belgia odpadnie, to nie będzie niespodzianka.
1: Bo... No ale mimo wszystko wydaje się, że Belgowie są faworytem. Mimo wszystko.
0: Nie.
1: Nie?
0: Ja uważam, że nie. Belgowie są słabi.
1: To prawda, ale są... mimo wszystko. Patrząc jakby na te poprzednie lata, wcale bym się nie zdziwił.
0: Tak, to prawda. A Anglia, Kongo? Ja tutaj upatruję niespodzianki, że Kongo się postawi.
1: Że obrońca Widzewa Łódź zatrzyma Harry'ego Kane'a?
0: Tak jest.
1: No ja nie.
0: A ja bym się spodziewał, że to będzie mecz wyjątkowy. Będziemy to sprawdzać oczywiście.
1: Tak
0: codziennie
1: jest.
0: Od 8:30 do 9:00 mówimy o piłce nożnej w radiu Super FM. A jeszcze Marshmello, Jonas Brothers i Live Before You Love Me.

0: Jak jest Piotr Jarząbek, to oczywiście piłka nożna w Radiu Super FM, serwisy informacyjne o Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy 11:30, o których godzinach.
1: 11:30, 16:30, zapraszam serdecznie.
0: Tak jest, a ja zapraszam na wiadomości Radia Super FM o godzinie 9:00, one za 2 minuty.
2: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
3: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
7: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: I po reklamie.
8: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
9: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce, od początku czerwca ponad 60. Pociągi towarowe dziś mają jeździć już według rozkładu. Ruszył sezon wędkarski, amatorów nie brakuje.
3: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
10: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
11: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
10: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
11: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
10: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
9: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały. Premier będzie dziś rozmawiać o zarobkach lekarzy i o ramach czasowych ich pracy. Donald Tusk ma się w tym celu spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu chce przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Waszyngton zaostrza środki bezpieczeństwa w ramach przygotowania do obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Szacuje się, że w najbliższych dniach do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości, by zapewnić świętującym bezpieczeństwo. Waszyngtońskie lotnisko 4 lipca wstrzyma loty. Sezon wędkarski ruszył na dobre. Na jeziorze Jeziorak do dyspozycji miłośników tej rekreacji jest wiele atrakcyjnych łowisk. Oprócz połowu z brzegu można wykupić również zezwolenie na wędkowanie z łodzi. W tym czasie większość ryb nie podlega okresom ochronnym, mówi dyrektor gospodarstwa rybackiego w Iławie Dawid Tarasiewicz.
12: Sezon połowu z łodzi na naszym jeziorze Jeziorak duży trwa do 30 listopada. Można łowić szczupaka, sandacza, okonia oraz dla wytrawnych wędkarzy węgorze i sumy.
9: Warto pamiętać, że amatorski połów ryby wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Taki dokument wydaje Urząd Starostwa Powiatowego w Iławie.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
0: Super FM. Pogoda. Już ponad 20 stopni w Szczecinie, 21 aktualnie, 21 w centrum, 20 na prawobrzeżu, 21 również na północy Szczecina, na przykład przy ulicy Bandurskiego, 28 dzisiaj po południu, słońce i tylko słońce, bez opadów deszczu, dobre prognozy na wtorek.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
13: Lato.
5: Super.
0: Ja tak mówię, że dobrze, że bez opadów deszczu, ale te wczorajsze opady były bardzo pozytywne, prawda? Nawet sąsiad mnie zaczepił na dole przed klatką i mówi, ależ przyjemnie pada, prawda? Po tych ponad 40-stopniowych upałach te opady deszczu wczorajsze były naprawdę, naprawdę przyjemne. Takich opadów to my chcemy, jak najwięcej, ile się da. 5 minut po godzinie 9, 30 dzień czerwca, a już za chwilę wielkie emocje. Dowiemy się, kto we wtorek zdobędzie 2000 zł na pobyt w Zdrojowa Hotels, czyli finał naszej porannej zabawy.
5: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Muszę wam coś powiedzieć, tak z głębi serca, że ja mam taką przypadłość, że lubię rozdawać. Lubię dawać po prostu różne prezenty, takie nagrody. To jest mój ulubiony czas w roku, kiedy są wakacje i my codziennie bawimy się od poniedziałku do piątku i wy codziennie dostajecie nagrody. A w tym tygodniu to nagrody wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. 2000 zł do wydania w Zdrojowa Hotels na wyjazd, na przykład z drugą połówką albo z koleżanką. Z kolegą, ze znajomymi, no z kim chcecie po prostu, a wybór jest naprawdę spory. Co trzeba zrobić? Trzeba odgadnąć, o jakiej atrakcji Szczecina wakacyjnej mówimy, chociaż niekoniecznie wakacyjnej, to po prostu atrakcje Szczecina polecamy, co w wakacje warto robić w naszym mieście. I wskazówka po godzinie 7 była następująca. Powiedziałem, że to jest miejsce, gdzie można pójść z drugą połówką na przykład, chociaż podczas pobytu w tym miejscu za bardzo ze sobą nie porozmawiacie. No i były odpowiedzi. 9-1-2-4-5-5. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Dagmara ze Szczecina. Odpowiedź to Ogrody Śródmieście.
2: Nie, to nie Ogrody Śródmieście. To nie Ogrody Śródmieście, ale pozdrawiam Przemka Kazanieckiego, Michała Łozińskiego. Ogrody Śródmieście przecież już grają. Sezon w ogrodach trwa. W ogrodach da się ze sobą porozmawiać. No to następnie dodałem jeszcze fragment Karłowicza, muzyki Karłowicza. 9-1-2-4-5-5. Witam.
4: Obstawiam Kino Pionier, Ola Szczecin.
2: Nie, Olu, to nie jest Kino Pionier. 9-1-2-4-5-5. Może tym razem.
5: Hej, tu Jowita ze Szczecina. Czy może chodzi o bulwary? Obstawiam serdecznie.
2: Ajajaj, a jak usłyszałem ten głos, to byłem przekonany, że to będzie prawidłowa odpowiedź. 9-1-2-4-5-5. Telefonów jest naprawdę sporo, jest w czym wybierać.
6: Cześć, tu Kamila ze Szczecina. Wydaje mi się, że tym miejscem jest nasza szczecińska piękna filharmonia. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego dnia.
2: Jasne, że tak. Jasne, że tak. Tylko i wyłącznie nasza piękna, szczecińska filharmonia. Tam można pójść z drugą połówką, spędzić czas, a porozmawiacie po wydarzeniu, po koncercie. No, w czym problem, prawda? I tak Kamila zdobywa 2000 zł do Zdrojowa Hotels, a jutro też będziemy rozdawać i w czwartek, i w piątek również.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: 9:25. Dzień dobry. Tak, dobrze słyszeliście w tej piosence przed chwilą. To był głos Andrei Bocelliego, bo to Andrea Bocelli, David Guetta i też piosenka o mistrzostwach, czy około piłkarska właśnie. More than just a game, czyli więcej niż gra. O sporcie też będziemy mówić za chwilę, bo wiadomości sportowe o 9:30. Najpierw w studiu pojawi się Andrzej Kutys, powie co najważniejszego dzieje się w naszym mieście, czyli w Szczecinie.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
5: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Andrzej Kutys, zapraszam. Trzecie poranne wiadomości ze Szczecina dzisiaj i trzeci raz trzeba powiedzieć o estakadzie pomorskiej, bo zator wciąż ma około 2 km. Remont torowiska rozpoczął się w weekend, a gdy wczoraj rozpoczął się tydzień w pracy, to i od wczoraj w tym miejscu się mocno korkuje, czyli w okolicy wyłączonego z jazdy pasa wewnętrznego na estakadzie w kierunku centrum Szczecina. Wolna jazda zaczynała się jeszcze przed Mostem Pionierów. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, ale niezmiennie zalecamy, o ile to możliwe, wybór drogi przez Floriana Krygiera. Przypomnijmy, że przez remontowany odcinek tramwaje jadą jednym torem, więc są nowe rozkłady dwójek, siódemek i ósemek. Reporter Radia Super FM jedzie też na miejsce. Sytuację będziemy Was informować po godzinie 10.
13: Więcej na stronie super.fm.
12: A w wiadomościach teraz ciekawostka, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje o ogromnym wzroście zużycia wody w mieście przez upały. Rzeczniczka szczecińskiego ZWiK-u Hanna Pieczyńska mówi o tym, że w porównaniu na przykład z wiosną, w miniony bardzo gorący weekend to było więcej o 1/3.
14: Czyli
3: Jeżeli mówimy tutaj o wzroście w skali całego miasta, takim skoku o 35%.
12: Oczywiście to także napełnianie przydomowych basenów czy podlewanie ogródków.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
12: Trwa budowa składu drugoligowego Świtu Szczecin na nadchodzące rozgrywki. Klub zakontraktował już dwóch zawodników, innym dał wolną rękę w poszukiwaniu nowej drużyny, a jeszcze kolejnego ostatecznie pożegnał. Między innymi obrońca Rafał Remisz i pomocnik Robert Obst mogą szukać innego klubu. Pierwszy w nich w barwach Dumy Północy zagrał 89 razy, w tym czasie notując 7 bramek i 2 asysty, a Obst w Świcie uzbierał 62 spotkania, w których zdobył 6 bramek i 6 asyst. W barwach szczecińskiego klubu na pewno nie będzie grał też już Mikołaj Lebedyński. Napastnik w minionym sezonie wystąpił w 30 spotkaniach, trzykrotnie wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył 2 asysty. No to oczywiście w cieniu wielkiego futbolu, który rozgrywa się na Mundialu, o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
14: Super FM Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 zwycięstwa po rzutach karnych i 1 po golu w doliczonym czasie. To były naprawdę wyrównane mundialowe starcia w 1/16 finału. Sensację sprawił Paragwaj. Po remisie 1-1 wyeliminował pokarnych Niemców. Po decydującej 11 Jose Canale na ulicach w stolicy Paragwaju wybuchła euforia. Bohaterem Paragwaju został bramkarz Orlando Gil. To było jak horror. Ci Niemcy pojawiający się z każdej strony ze swoimi gwiazdami. No naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Nie potrafię wciąż w pełni w to uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwy. Po karnych awansowało także Maroko, które do dogrywki z Holandią doprowadziło w doliczonym czasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem gola strzeliła także Brazylia i pokonała Japonię 2-1. A dziś przynajmniej jedna europejska drużyna awansuje dalej, bo Szwecja zagra z Francją. Potrzebujemy cudu, mówi trener Graham Potter. Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. Ten mecz o 23:00, wcześniej o 19:00 Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire podpisał 2-letni lukratywny kontrakt, a klub przywitał go jako ikonę światowego futbolu. Lewy w MLS będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem po Leo Messi. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Rozstawiona z trójką Polka zagra dziś z Amerykanką Taylor Townsend. Grę w turnieju rozpocznie dziś także Kamil Majszak. On zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, pokonujący w 3 setach Norwega Kaspera Ruda. Niestety z turniejem już po pierwszej rundzie pożegnały się Magdalinet, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska.
16: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
16: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
18: Wtorek w Szczecinie udowadnia, że wakacje to czas na świetną zabawę dla każdego i to niezależnie od wieku. Przy mikrofonie Zosia Lichota, zapraszam. Dzień możecie zacząć dawką dobrego humoru o godzinie 11 w Domu Kultury Słowianin. W ramach cyklu Inspirujące wtorki seniora odbędzie się tam wielkie powitanie wakacji. Na scenie wystąpi kabaret 20-latek z programem Znaleziony w internacie, a tuż po nim parkiet do czerwoności rozgrzeje zespół Roland Band. A co z młodszymi poszukiwaczami przygód? Ci o godzinie 13 mogą przenieść się w podwodny świat w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Marcina. Odbędą się tam kreatywne warsztaty, podczas których dzieciaki poznają tajemnice rafy koralowej i stworzą własne, kolorowe prace plastyczne. To jednak nie koniec artystycznych wrażeń, bo o 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Goleniowskiej wystartują warsztaty Ceramika na plaży. To idealna okazja, by wspólnie ulepić z gliny unikalne letnie pamiątki i akcesoria inspirowane morskim klimatem.
16: Wakacje w mieście z Radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
19: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
20: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
19: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
21: Dzisiaj za oknami sporo słońca, a to podgrzeje temperaturę do 27 stopni. Aktualnie 22, na kąpieliskach w większości białe flagi. Tak jest na Głębokim, tam woda bardzo ciepła, po 27 stopni, Dziewoklisz 28, jezioro Miedwie 22 i na plaży w Zieleniewie również biała flaga. Wczoraj czerwona pojawiła się na kąpielisku Świnoujście Przytur ze względu na silny wiatr i prądy boczne. Dzisiaj ta siła wiatru powinna być mniejsza, więc i na wieży ratowników powinna pojawić się biała flaga. Mówię powinna, bo ratownicy pojawią się na plaży za niespełna pół godziny. W Lubczynie 25, Dąbie 27. Woda zachęca do kąpieli, a słońce będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Jutro nieco więcej deszczu.
19: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
20: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
19: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Tak jest zawsze w wakacje, od poniedziałku do piątku w Radiu Super FM. 2000 zł do Zdrojowa Hotels do zdobycia. Sporo było odpowiedzi, ale jedna ta poprawna, czyli Kamila, która odgadła, że we wtorek chodzi o szczecińską filharmonię. Dzwonimy do Kamili, żeby jej przekazać te pozytywne informacje. Cześć!
1: Cześć!
0: Czy ty już słyszałaś dobre wieści, czy nie?
1: Tak, słyszałam dobre wieści przed sekundą.
0: Gratuluję, no zdobywasz 2000 do Zdrojowa Hotels do wydania.
1: Bardzo się cieszę, tym bardziej, że moi rodzice mają niedługo urodziny, mama przechodzi na emeryturę i ja tego prezentu nie chcę dla siebie, tylko dla nich, więc bardzo się cieszę naprawdę, że będę mogła sprawić im taką radość.
0: Naprawdę.
1: Bo ja właśnie wróciłam z Karpacza i chciałabym coś zrobić dla kogoś, więc jestem przeszczęśliwa.
0: Okej, a ja właśnie miałem pytać, z kim pojedziesz do jednego z hoteli grupy Zdrojowa Hotels, ale rozumiem, że rodzice zgarniają nagrodę.
1: Tak, myślę, że należy im się. Bardzo mi w życiu pomogli i chciałabym im jakoś coś od siebie dać, więc myślę, że to jest taki fajny moment. Mama przychodzi na emeryturę, więc bardzo się cieszę, że będę mogła im sprawić radość.
0: No i jak tu was nie kochać tak naprawdę? Kamila będzie dziękować rodzicom za pośrednictwem Radia Super FM, za pośrednictwem Zdrojowa Hotels. Ja aż jestem wzruszony. A do tego wszystkiego jeszcze mrozu w piosence pod tytułem Nie ma miejsca jak dom.

0: sporo emocji. Od rana na antenie Super FM rozdajemy wyjazdy do Zdrojowa Hotels. Tak samo będzie jutro po 7, po 8, po 9. Warto słuchać audycji Dzień Dobry, tu Super FM. Bartek Czetowicz. Do usłyszenia.
1: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
1: I po reklamie.
6: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
7: Śledztwo w głośnej sprawie dwóch wież zostało umorzone. Fala upałów przeplata się z frontem burzowym. Dziś gwałtowna pogoda. Niemcy już poza mundialem. Trener nie chce odejść.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Decyzję przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chodziło o niedoszłe plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Powodem umorzenia sprawy na razie nieoficjalnie miał być brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po fali upałów przez Polskę mają przetoczyć się gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuli mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Ale wciąż burze przeplatają się z wysoką temperaturą. Według prognoz upał nieco odpuści dopiero od czwartku. A wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
7: Upały krzyżują plany pasażerów kolei. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu Podlaskim i w Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Wrocławska Farma Miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
9: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
7: Wrocławska Farma Miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5000 osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej. Katastrofa i upokorzenie. Tak niemieckie media komentują porażkę niemieckiej drużyny na mundialu. Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po słabym meczu z Paragwajem. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. To trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią. Robert Lewandowski zmienia kontynent. Polski napastnik ogłosił oficjalnie, że przenosi się do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
10: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
7: Bilety na to spotkanie już się rozeszły.
11: Super FM na lata.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz, czyli na Estakadzie Pomorskiej. Mówimy o tym miejscu od rana, czy to w wiadomościach, czy w naszej pomocy drogowej. No i wydaje się, że będziemy mówić jeszcze długo, przez całe wakacje, a może nawet i dłużej. Cały czas tworzą się tu kolejki, to w związku z remontem torowiska. Jeden pas ruchu jest przez to wyłączony, to ten wewnętrzny, na Nitce w kierunku centrum miasta. Tutaj kierowcy mają nieco problemów. Jeszcze chwilę temu sprawdzałem mapy satelitarne naszego miasta, no to korek zaczynał się jeszcze przed basenem górniczym, tutaj też kierowcy jadą nieco wolniej. Jesteśmy na miejscu, widzimy ekipy remontowe, one cały czas pracują na tym torowisku, no bo to też trzeba powiedzieć, że mogą być opóźnienia w komunikacji miejskiej, bo tramwaje przez ten fragment jeżdżą ruchem wahadłowym. Nawet teraz widzę kolejkę do przejazdu, to zdaje się dwójka i siódemka czekają na swój moment, żeby udać się w kierunku Prawobrzeża. Na Estakadzie Pomorskiej cały czas się dzieje i wygląda na to, że będzie się działo przez całe wakacje. Dla Radia Super FM relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.

0: 15,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
4: Dobre kino pod gwiazdami i weekend pełen elektronicznych brzmień. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy po Szczecinie. Startują zamkowe noce filmowe. Tarasy Zamku Książąt Pomorskich do 1 września będą plenerową salą kinową. Obejrzycie nowości kina autorskiego, nagradzane dokumenty i klasykę. Wielka inauguracja dziś o 21.30. Na scenie wystąpi duet Ewa z Drzewa and Boykot. A zaraz po koncercie film dokumentalny Szkoda, że nareszcie w reżyserii Sebastiana Juszczyka. To szalony portret legendy szczecińskiej sceny niezależnej Jacka Budynia-Szymkiewicza. Wstęp na wszystkie pokazy przez całe lato jest bezpłatny. Kino plenerowe jest też w Dąbiu. Znajdziecie je na skwerze w pobliżu kąpieliska Dąbie. Seanse są o 21.30. W pierwszy lipcowy weekend w Szczecinie Park Kasprowicza i tarasy przy Teatrze Letnim będą miejscem sztuki, muzyki i relaksu. Wraca festiwal Come With Us. To 3 dni bezpłatnych wydarzeń podzielonych na 2 strefy. W dzień pełen chillout i natura, czyli warsztaty jogi, relaks przy dźwiękach mis i gongów, spacer zielarski, a nawet tworzenie własnych kadzideł czy żonglerka, a wieczorem muzyka elektroniczna w wykonaniu DJ-ów oraz artystów grających na żywo. Niezależnie od tego, czy wybierzecie filmowe emocje na leżakach, czy relaks na trawie przy Teatrze Letnim, spędźcie ten tydzień z dobrą energią.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM.

0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Wyjeżdżamy na Majorkę, Ibizę czy Gran Canaria, to właśnie tutaj, na Pomorzu Zachodnim, mamy istną perłę na turystycznej mapie naszego województwa, bo dzisiaj jesteśmy w Sandra Spa. No i te baseny, które tutaj widzę, mogą zachwycać, prawda, Kasiu?
3: No tak, jak najbardziej. Tutaj nie będę ukrywać, że mamy jeden z największych akwaparków na tutaj zachodnim Pomorzu. Nasza strefa basenowa dzieli się aż na w sumie trzy strefy. Mamy strefę dla dzieci, strefę spa typową z kompleksem saun i łaźni. Tutaj ciekawostka, mamy tą strefę saun i łaźni świeżo wyremontowaną, totalnie nową. No i taką strefę rekreacyjną z wannami tematycznymi, z basenami sportowymi.
2: No właśnie, ale jest też aquapark, prawda?
3: Cały aquapark,
2: duży,
3: tak.
2: Tam jest ile zjeżdżalni?
3: Aktualnie mamy 3 zjeżdżalnie czynne, wewnętrzne.
2: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: A jeżeli na przykład zakładamy, dobra, jesteśmy na tym basenie, ale przyjeżdżamy ze swoim pupilem, ze swoim psem. Czy jest taka opcja i taka możliwość, powiedz?
3: Oczywiście na basen z pieskiem nie można wejść, ale
2: tak.
3: Jeżeli chodzi o zwierzęta, to są one u nas mile widziane. Dodatkowo też od niedawna wprowadziliśmy do oferty to, że goście też mogą przyjeżdżać do nas ze swoimi kotkami.
2: A proszę bardzo. I tak, wtedy mamy...
3: Nowość.
2: Ale kuwetę zapewnia hotel?
3: Akurat tutaj nie. Nie ukrywam, że opłata jest pobierana za zwierzątka. Aczkolwiek no, trzeba ze sobą przywieźć wszystko, co będzie potrzebne.
2: I drapak też się przyda.
3: Przyda się.
2: Ja najczęściej przyjeżdżamy nad morze samochodem. Rzadko zdarza się, żeby to było pociągiem. Tym bardziej do Pogorzelicy, no bo ten dojazd jest tam potrzebny, samochód albo bus, jakkolwiek inaczej. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe w Sandra Spa, jak to wygląda?
3: Do każdego
2: pokoju jest przydzielone jedno miejsce, czy jak
3: ogólnie to się... jeżeli chodzi o nasze miejsca parkingowe, to mamy ich mnóstwo. Nie trzeba rezerwować tych miejsc, zawsze każdy, kto przyjedzie, śmiało nas zaparkuje bez żadnego problemu.
2: Czyli tym się nie trzeba przejmować?
3: Totalnie nie.
2: A już jutro z Kasią Krzeczkowską, dyrektor działu marketingu w Sandra Spa, porozmawiam o strefie wellness właśnie w hotelu Sandra Spa w Pogorzelicy.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
1: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniamy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 11. Wiadomości Super FM.
8: Na opóźnione pociągi kolej wystawia informatorów na dworcach. Próbę otrucia prezydenta w trakcie kampanii komentuje szef MSWiA. Iga Świątek rozpoczyna dziś Wimbledon. Stawka jest wysoka, to obrona tytułu sprzed roku.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
9: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też na tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
8: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytywać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego otruciu podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada już prokuratura. A prokuratura ogłosiła dziś, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w sprawie zbiera Marcin Starzyc.
10: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 tysięcy złotych przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 tysięcy złotych łapówki.
8: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież już zapowiedział mecenas Roman Giertych. Policjant z Olsztyna z tytułem najsilniejszego człowieka, podkomisarz Paweł Piskorz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, okazał się bezkonkurencyjny w zawodach Strongman Super Series Poland Tour 2026 w Gubinie. Funkcjonariusz wygrał 3 z 6 konkurencji, co zapewniło mu najwyższy stopień podium. Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego rozpoczyna dziś Iga Świątek. Polka za 3,5 godziny zagra swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Triumfatorka ubiegłorocznej imprezy, która rozgrywana jest na słynnej londyńskiej trawie, zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę wokół. Mówiła Świątek, przed którą szansa zdobycia 7 w karierze triumfu w imprezie wielkoszlemowej. Początek meczu z udziałem Igi Świątek o 14:30.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
5: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim.
6: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
12: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
13: Bardzo, ale to bardzo dużo działo się tej nocy na Mundialu. Dramaty, gole w końcówkach, rzuty karne, no jest o czym mówić. Idąc od początku, o 19.00 mieliśmy mecz Brazylia-Japonia. To Samuraje jako pierwsi objęli w tym spotkaniu prowadzenie za sprawą niskiego, technicznego uderzenia zza pola karnego, które oddał Kai Susano. Canarinhos za strzelanie wzięli się w drugiej połowie. Najpierw wyrównał Casemiro po uderzeniu głową z bliskiej odległości i kiedy wydawało się, że wszystko zmierza ku dogrywce, to Bruno Guimaraes odnalazł w polu karnym Gabriela Martinelliego, a ten wpakował piłkę do siatki, choć blisko dobrej interwencji był bramkarz japońskiej kadry. Blisko to jednak w tym wypadku za mało. Samuraje jadą do domu, a Brazylia gra dalej i w 1/8 finału czeka na zwycięzcę pary Norwegia-Wybrzeże Kości Słoniowej. W drugim nocnym meczu ogromna niespodzianka. Paragwaj po rzutach karnych wyeliminował Niemców. To kadra alla Arbi Rocha pierwsza strzeliła w tym spotkaniu, zrobił to Julio Enciso. W drugiej połowie Niemcy odpowiedzieli za sprawą Kaja Havertza. W ten sposób doszło do dogrywki, tutaj do siatki trafił Jonathan Tah, ale sędzia odgwizdał w tej akcji faul na bramkarzu, gola więc nie było. Mieliśmy zatem rzuty karne, których niemal połowa w tej serii została przestrzelona. Aż 5 na 12 jedenastek nie znalazło miejsca w siatce. Tego jednego karnego więcej trafili Paragwajczycy, wygrali 4-3 i to oni mogą cieszyć się z awansu. W ostatnim meczu też mieliśmy rzuty karne, które także nie były strzelane najlepiej, ale o tym zaraz. Holandia z mundialem się pożegnała, wyeliminowało ją Maroko. Oranje strzelili pierwszą bramkę w tym meczu, stało się to dopiero w 72 minucie. Wtedy na listę strzelców wpisał się Cody Gakpo. Holendrzy już jedną nogą byli w dalszej fazie, ale na ziemię przywrócił ich Issa Diop, który w doliczonym czasie gry doprowadził do dogrywki. Ona swoją drogą najciekawsza nie była, więc przejdźmy od razu do jedenastek. Tutaj już w pierwszej serii prowadzeni obili Oranie, ale potem karne wykonywali po prostu fatalnie. Obok bramki uderzył Quinten Timber, a na bramkarza w ogóle nie popatrzył Sesensio Samreville. Marokańczycy też najlepsi nie byli, ale to co trafili wystarczyło, aby wyeliminować Holendrów z turnieju.
14: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
15: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
16: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
17: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
18: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
19: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
20: Za oknami piękne słońce, to nas dzisiaj rozgrzewa do 27 stopni, a o deszczu, a to nie ma co myśleć. Na początek linia brzegowa Bałtyku, Międzyzdroje, biała flaga, temperatura powietrza to 21 stopni, ale morze zaprasza z 24 kreskami. Nieco chłodniejsza woda jest w Świnoujściu, tam 23, a wiatr umiarkowany. Wczoraj na kąpielisku Świnoujście-Przytur powiewała czerwona flaga, a tak jak wspominałem po 9, dzisiaj ratownicy wywiesili już tę białą, na którą czekają plażowicze. W Lubczynie temperatura wody 25, głębokie 27, Steklno to już prawie zupa, 28 stopni i także biała flaga. W Trzebieży najchłodniej, tam 18, a w powietrzu do 27. Korzystajmy z aury za oknem, bo jutro będzie pochmurno i może popadać.
19: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
17: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
18: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
19: Super FM.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Nie mam dziś przed sobą Ewangelii oprawionej w złoto. Nie potrzebuję srebrnego relikwiarza, by mówić o Chrystusie. Mówię wprost, bez kadzidła, bez sutanny i bez błogosławieństwa człowieka, który każe całować złoty pierścień. Watykan stał się rynkiem próżności. Handluje świętościami, tak jak ci, których Chrystus wypędził ze świątyni biczem. Mówił coraz donośniej Johannes, a w jego głosie słychać było coraz silniejsze podniecenie. W Trewirze pokazano ludowi rzekomą tunikę Zbawiciela. Tłumy przybyły, by ujrzeć kawałek szmaty. Zaśmiał się. A Kościół? Przeliczył głowy na monety. Zamiast głosić słowo żywe, wydrukował cennik odpustów. Zamiast dawać światło, sprzedawał cienie. Pytam was, czy to jest wiara? Czy to już tylko teatr? Czy łaska Boża przychodzi przez modlitwę, czy przez bilety sprzedawane u furty? Ciemna masa stojąca przed nim zafalowała. Niektórzy unieśli dłonie z zaciśniętymi pięściami, inni krzyczeli. Prawda, dobrze prawi. Ronge pokiwał głową. Kościół, który miał nieść krzyż, obecnie dzierży berło. A na jego tronie nie siedzi sługa sług Bożych, lecz monarcha, który domaga się nie pokory, lecz posłuszeństwa. Nie uznaje prymatu żadnego człowieka nad sumieniem drugiego. Papież może nosić tiarę i ogłaszać bulle, ale nie ma prawa stanąć między mną a Bogiem. Żaden człowiek, choćby w purpurze i złocie, nie może zastąpić ducha. Przebiegł wzrokiem po coraz bardziej rozemocjonowanej garstce wyznawców. Odrzucam kult świętych, który uczynił z Ewangelii pogański panteon. Odrzucam relikwie, które zamieniły wiarę w fetyszyzm. Odrzucam celibat, który zrodził obłudę i odpusty, które sprzedały zbawienie. Nie chcemy kościoła, który bogaci się na cudach i rządzi strachem. Chcemy wspólnoty ludzi wolnych, którzy stoją przed Bogiem nie z pochyloną głową, lecz z otwartym sercem. Nie potrzebujemy Rzymu. Potrzebujemy prawdy. Nie potrzebujemy kapłanów, lecz świadków. Nie potrzebujemy relikwii, lecz odwagi. Głos, odbijając się od surowych murów, przetaczał się nad głowami zebranych i niósł po rusztowaniu aż po samą wieżę. Bracia! Jego ręce powędrowały ku górze. Jesteśmy lwami, nie owcami. Przyszliśmy tu nie po to, by się kłaniać, ale by wstać. Lew nie klęka. Niech ten dzień będzie początkiem. Nie nowej religii, lecz przebudzonego sumienia. Czas opowiedzieć światu o złu, które ukrywa się za purpurą sutanny.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 12. Wiadomości Super FM.
4: Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków. Premier spotka się dziś z prezesem NFZ. A niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
4: AOTMiN, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PASEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5%. Podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca. W Toruniu powstaną kolejne murale. To w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
6: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
4: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca. Festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostw Świata. Dalej grają za to Brazylia i Maroko. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Nowy koszmar niemieckiej piłki. Klęska myśli szkoleniowej. Powolna, nudna i ospała gra. To komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostw Świata. Nic dziwnego. Zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut. Ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności, co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Joshua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zawiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie Właśnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzelając gola na 2-1 w 95. minucie.
4: A dziś wieczorem w 1:16 finału mundialu zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią i Francja ze Szwecją.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na wielkiej mapie księstwa pomorskiego Eilharda Lubinusa, opracowanej ponad 400 lat temu, po wschodniej stronie Odry, troszeczkę na południe od Szczecina, autor narysował góry. Są to oczywiście wzgórza bukowe z najwyższym szczytem Bukowcem o wysokości 149 metrów nad poziomem morza. Ale kiedy pracuję z tą mapą, z dziećmi i młodzieżą na zajęciach z edukacji regionalnej i pytam, jakie to góry, odpowiedzi padają przeróżne. Że Tatry, że Karkonosze, albo nawet Beskidy. Dzisiejszy odcinek humorystycznie poświęcam w całości powiązaniom górskim w Szczecinie. Różnym. Po pierwsze więc mamy wzgórza bukowe, popularnie nazywane górami bukowymi. To malownicze, polodowcowe pasmo wzgórz porośnięte puszczą bukową. A w górach bukowych jeden ze szlaków nazywa się droga górska ze względu na górzyste ukształtowanie terenu. Po drugie mamy też ulicę górską, ale w zupełnie innej części Szczecina, na północy, na Stołczynie. Trzeba się na ulicę górską wspiąć z biegnącej równolegle do Odry ulicy Lipowej przez ulicę Narciarską. A co ciekawe, na jednym ze wzgórz przy ulicy Górskiej, mniej więcej na wysokości winnicy Julo, znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się panoramiczny widok na Odrę, na jezioro Dąbie, okoliczne wzgórza i na sporą część Szczecina. Ale prawdziwe zagłębie nawiązań okołogórskich znajduje się na Warszewie. Bo to tu znajdziecie ulice Babiogórską, Izerską, Gorce, Pienińską, Beskidzką, Sudecką i Karkonoską. Są też takie ulice, których nazwy nawiązują do europejskich i światowych pasm górskich. Czyli mamy Alpejską, Pirenejską, Andyjską i Himalajską. Są też ulice Koziego Wierchu i Lisiej Góry. Przy tej ostatniej znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy o nazwie Szczecińska Gubałówka. Co ciekawe, mamy też w Szczecinie ulicę Tatrzańską i osiedle tatrzańskie, ale w zupełnie innej części miasta, na osiedlu Arkońskie Niemierzyn.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
4: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
5: Czy spacer to dobry sposób na odpoczynek? Oczywiście, że tak, zwłaszcza kiedy można go połączyć z fajnymi atrakcjami. Przy mikrofonie Zosia Lichota, zapraszam. Jeśli planujecie dziś wyjść z domu i przewietrzyć głowę, świetną opcją są nasze bulwary. Warto przejść się wzdłuż Odry i zajrzeć na Wyspę Grodzką, a przy okazji odwiedzić Łasztownię. Zwłaszcza, że wystartował już tam Holiday Park, więc możecie połączyć spokojny spacer z szaleństwem na karuzelach i pięknym widokiem na Szczecin. Z kolei dla tych, którzy mają ochotę połączyć popołudnie z odkrywaniem lokalnych sekretów, świetną propozycję ma sąsiednia gmina Kołbaskowo. O godzinie 17 rusza tam nowy projekt Stowarzyszenia Historie Lokalne – spacer historyczno-przyrodniczy po Smolencinie. Przewodnicy opowiedzą o architekturze i przyrodzie tej urokliwej wioski, a na koniec wszyscy spotkają się w lokalnej świetlicy na luźne pogaduchy przy kawie, herbacie i ciastku. Zbiórka o 17 pod wiatą rekreacyjną za przystankiem autobusowym w Smolencinie. A kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Super FM na lato.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz jest przy szpitalu przy Unii Lubelskiej w oddziale Świętego Mikołaja w klinice pediatrii i hemato-onkologii dziecięcej. Andrzej Kutys, witam serdecznie prosto z tego miejsca. Miejsca, które dzisiaj było, no to był świadkiem naprawdę wzruszających chwil. Tu na drugim piętrze jest specjalny dzwon. Taki dzwon, który biją mali pacjenci, ogłaszając przynajmniej wobec, że pokonali chorobę. Udało im się, mogą iść do domu. Co prawda przed nimi jeszcze rehabilitacja, ale są zdrowi. I w ten dzwon dzisiaj uderzył 12-letni Kuba. Kuba, który spędził tutaj 3 lata trwałego leczenia, był 9-latkiem, kiedy pierwszy raz zameldował się na oddziale Świętego Mikołaja, a dzisiaj mógł radośnie obwieścić światu. Były balony, był tort, były bezy, były wszystkie, były prezenty, jest wycieczka, ufundowana wycieczka do Disneylandu, to jest spełnienie jego marzenia, także no też było mnóstwo mediów, to takie wydarzenie, które naprawdę warto nagłaśniać, taki powiew pozytywnego po prostu uczucia tego, co się tutaj na oddziale Świętego Mikołaja w szpitalu przy Unii Lubelskiej wydarzyło.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
9: Jedno z kąpielisk w Gdyni zamknięte przez sinicę. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. I rewolucja na uczelniach od dziś mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zażądał natychmiastowej obniżki i to ponad dolara za galon. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
10: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne $68 za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie $3.80 do $2.50. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż $3 za galon.
9: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
11: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie. kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
9: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi 2 postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. I na koniec prawdziwa rewolucja w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Zamkowe noce filmowe to doroczna prezentacja filmów wartościowych i ważnych, która odbywa się w plenerowej przestrzeni Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W ramach zamkowych nocy filmowych w tym roku zaprezentowane zostaną starannie wyselekcjonowane tytuły, cenione i nagradzane filmy fabularne i dokumentalne z szeroko rozumianego nurtu kina autorskiego. Ważną częścią programu będzie klasyka filmowa. Tegoroczny program zamkowych nocy filmowych to filmowe propozycje, które poruszają, inspirują, ale też bawią, bo nie zabraknie w tegorocznej odsłonie tego wydarzenia propozycji komediowych. Program przeglądu

0: niebanalnym, trudnym do uchwycenia, czułym i empatycznym, ale także nieoczekiwanie szalonym i kontrowersyjnym. To wszystko jest w tym filmie, którego historia związana jest z naszym miastem i regionem. Seans filmu poprzedzi występ duetu Joanna Ewa z Drzewa i Bojkot. Ona jest wokalistką i autorką piosenek, laureatką Nagrody Głównej Dziennikarzy i Publiczności na 19. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, finalistką Przeglądu Piosenki Aktorskiej, Festiwalu Piosenki Studenckiej, Festiwalu Cała Jaskrawość. Współpracowała z Budyniem. Jej występ to niesamowita energia i wielka artystyczna klasa. Piotr Bojkot Drążkiewicz to muzyk, kompozytor i impresjonista dźwięku. Muzyk składu Pogodno, tak bardzo istotnego dla Budynia. Założyciel wielu zespołów i członek wielu formacji. Klawiszowiec zespołu BIF, dwukrotnego laureata Nagrody Fryderyk, w którym występował na OFF Festiwalu czy Open Air Festiwalu. W skrócie, jeśli coś gra, wzrusza albo wpada w ucho, jest spora szansa, że maczał w tym palce właśnie Bojkot. Występ tego duetu poprzedzi seans filmu Szkoda, że nareszcie. Zapraszam na tarasy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie już dziś o 21.30.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przekap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
5: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy po Szczecinie. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina z materiałem Taxi, wyjątkową opowieścią o mieście, ludziach i Polsce ostatnich 3 dekad, widzianych zza szyby taksówki. To spotkanie rapu, jazzu i nocnej narracji, w której Łona z reporterską uważnością przygląda się codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Taxi to koncertowy spektakl pełen refleksji, opowieść o zmianach kulturowych, o relacjach i emocjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto. Wszystko to w Słowianinie 17 lipca. W lipcu też Teatr Letni powita legendę polskiej muzyki. Czerwone Gitary to zespół, którego piosenki od dekad łączą pokolenia. W koncercie na diamentowe 60-lecie usłyszycie największe przeboje Czerwonych Gitar. Grupa Mozarta zaprasza na wieczór wśród gwiazd. To połączenie humoru, elegancji i doskonałej muzyki. W sobotę w nowej dekadencji w programie opowieści od Jana Sebastiana Bacha o początkach polifonii, o tym, skąd Mozart czerpie pomysły dla grupy Mozarta i dlaczego Antonio Vivaldi skomponował 4 pory roku. Przeplatając wyjątkowe utwory z humorem, koncert zawiera skróconą historię muzyki według grupy Mozarta, która rozbawiłaby nawet samego Ludwika van Beethovena. Choćby tylko na chwilę. Muzyka i sztuka czekają na Was w Szczecinie. Łapcie letni klimat i bilety. Do usłyszenia.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM na lato.
10: Super FM na lato.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z artystami, muzykami, czy aktorkami i aktorami o wakacjach, o urlopach, ale także o wakacyjnych smakach. W tym tygodniu moim gościem jest Mateusz Mijaol, wokalista, kompozytor, muzyk. Cześć Mateuszu, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, witam Ciebie i cześć kochani radiosłuchacze.
2: Masz, słuchaj, takie miejsce, do którego zawsze chętnie wracasz podczas wakacji? Albo w ogóle wyjazdu jakiegokolwiek?
3: Wiesz co, bardzo lubię, bo na co dzień jest tak, że mieszkam w Krakowie. Kraków to takie moje miasto, że tak powiem, drugie miasto rodzinne. Mhm. Poza tym moim rodzinnym miastem Jasło, do którego właśnie bardzo lubię wracać, bo tam jeszcze rodzice są, brat i tak dalej, także lubimy te rodzinne spotkania, jak tylko jest po prostu moment na to, żeby się spotkać i zobaczyć. Natomiast wypoczywam w Krakowie. Ja uwielbiam to miasto, tu jest co robić, tu się żyje troszeczkę, powiedzmy, spokojniej niż powiedzmy w stolicy, w której też miałem okazję i przyjemność mieszkać. Natomiast w Krakowie mamy bardzo dużo fajnych takich miejsc. Już nawet nie mówię o samym rynku, no bo wiadomo, turyści, którzy przyjeżdżają do Krakowa, no to pierwsze co, Kazimierz, rynek, prawda, i te tak, okolice muszą zobaczyć. No. Tak, no jeżeli się mieszka już tutaj, powiedzmy, ponad 20 lat praktycznie i się zna to miejsce bardzo dobrze, to tacy, powiedzmy, rdzenni Krakusi wiedzą, gdzie można odpocząć i powiedzmy znaleźć inne fajne, ciekawe okolice. Ja na przykład bardzo lubię Podgórze. Jak ktoś będzie kiedyś w Krakowie, to polecam serdecznie wybrać się do dzielnicy Podgórze.
2: Podgórzu, tak.
3: Przykładce Bernatka, fajne knajpki, można się napić fajnej kawki, zjeść dobre ciacho, także naprawdę polecam Podgórze, bo zrobiło się tam pięknie, zaraz przy Wiśle praktycznie i naprawdę można wypocząć i jak jest
2: fajnie
3: jeszcze piękna
2: spędzić
3: pogoda,
2: czas.
3: Fajnie spędzić czas, dokładnie tak.
2: Powiedz mi, bo wakacje to także podróże, ale też i smaki różnego rodzaju. Jakie danie albo taki smak najbardziej Ci się kojarzy z latem?
3: Żurek.
2: Czyli jak takie temperatury, mamy teraz 30 w górę, to żurek polecasz.
3: Idę gorący żurek po prostu. Słuchaj, nie, no, wiesz co, ja lubię zupy po prostu i dlatego no. Zawsze u mnie w domu musiała być zupa ciepła i jakieś drugie danie i dlatego te zupy tak bardzo lubię. Natomiast jakie danie? No, jakie danie? Lody.
2: Najbardziej.
3: Lody dla ochłody. Słuchaj, mamy tutaj w Krakowie słynne lody na Starowiślnej, na całą Polskę. To już tak jakby mówiąc, co jest fajnego w Krakowie, to polecam również te lody, bo są świetne, to jest są lody od pokoleń tak naprawdę, chyba od prawie 100 lat te lody istnieją, te fajna, tradycyjna receptura i bardzo, tam są zawsze kolejki w lato, czeka się czasami pół godziny, godzinę, żeby po prostu zjeść i trochę się schłodzić i myślę, że tutaj też warto, jak będziecie odwiedzać Kraków, to warto też wstąpić na lody na Starowiślnej.
2: Dokładnie, w ramach deseru, a mówiłeś o zupach, ale te zupy takie na przykład na zimno też lubisz? Ja na przykład jak byłem na Mazurach często, w Kretowinach, to jest pod Morągiem, okay. To jadłem zawsze taką zupę owocową, taką ona trochę jak kisiel, bo to taka wiśniowa, z zimnym makaronem, zimna zupa, słuchaj, na tarasie na przykład w gąszczu lasu, nie? Ty też masz takie zimne zupy, lubisz czy raczej średnio?
3: No to chłodnik jakiś lubię od czasu do czasu również. Natomiast mi na przykład nie przeszkadza temperatura i lubię pomidorową, czy jakiś rosół po prostu zjeść, czy właśnie żurek, to jest w ogóle moja ulubiona zupa, bo moja mama robi najlepszy żurek na świecie i dlatego tak często też do tego Jasła jeżdżę na ten żurek.
2: Jak żurek to najlepiej, słuchajcie, w Jaśle, tam warto pojechać, to polecam Mateusz Mijaol. Jak najbardziej tak. A już niedługo, już w kolejnym, przy kolejnym spotkaniu porozmawiam z Mateuszem o odpoczynku. Ale wiadomo, że ten odpoczynek w czasie trasy koncertowej jest inny. No i jak znajdować na to czas? O tym porozmawiam z Mateuszem już niebawem. Mateusz, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 14. Wiadomości Super FM.
12: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów i Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
13: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
12: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
14: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
12: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował, zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że do dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
15: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
12: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po siódmy wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.

0: dzisiaj. Każdego dnia pociągi przywożą do miasta nowych turystów, nowych odwiedzających. No nic dziwnego, że jest ich tak wielu, bo na przykład katedra świętej Barbary z powodzeniem konkurowała z wspaniałością z katedrą praską. Podobnie z kamieniczkami na rynku w obrębie dawnych murów miejskich. No część z nich przetrwała do dzisiaj, no i do dziś zachwyca pięknymi zdobieniami. Ale wróćmy do katedry. Czyste, monumentalne piękno. Potężna, kamienna bryła, która jednocześnie jest bardzo finezyjna. Symetryczne łęki oporowe, takie łuki, wydają się być delikatne, a przecież przenoszą naprężenia setek ton. Co ciekawe, katedra świętej Barbary to nie jedyna miejska katedra Kutnej Hory. Może zastanawiać fakt, dlaczego tutaj są dwie ogromne katedry. No przede wszystkim dlatego, że mogli sobie na to pozwolić. Ale też dlatego, że ludzie uwielbiają rywalizację. Kutna Hora była miastem górniczym. Jej potęga wyrosła z bogactwa srebra leżącego pod miastem. Srebra wydobywanego przez kilkaset lat. No i dlatego też górnicy chcieli mieć świątynię dla swojej patronki, świętej Barbary. Kościół całkowicie niezależny od pobliskiego klasztoru Sedlec, najstarszego opactwa cysterskiego w Czechach. Początkowo nie było problemu z finansowaniem budowy świątyni, bo złoża pod Kutną Chorą były bogate. Niestety w międzyczasie przez Czechy przetoczyły się wojny husyckie. Husyci zdołali wedrzeć się do budowanej świątyni, splądrować ją. No ale na szczęście budynek ocalał. Jego potężne mury nie tak łatwo było zburzyć. Budowlę przerwano w 1558 roku, no bo w Kutnej Chorze kończyło się bogactwo. Jednak wcześniej zdołano zbudować 5 naw. No o tym, jaka jest skala tej świątyni, niech poświadczy fakt, że nad bocznymi nawami dookoła głównej znajduje się coś w rodzaju piętra. Kościół nad kościołem. No to już jest oddzielna jeszcze przestrzeń. To, co jest we wnętrzu absolutnie unikatowe, to freski pokrywające część ścian. Pochodzą z późnego gotyku, są naprawdę niecodzienne. Bo rzecz jasna, część opowiada historię świętych, ale warto na nie spojrzeć dłużej, bo to świątynia górnicza. A zatem na freskach w kościele świętej Barbary widzimy również sceny z życia górników. Są sceny przedstawiające wyciąganie urobku z kopalni, zobaczymy bicie monet w tutejszej mennicy i takie życie codzienne pracowników okolicznych kopalni. Nic więc zaskakującego, że katedra została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zresztą wraz z innymi budowlami Kutnej Hory, i jest miejscem, które zachwyca aż do dzisiaj i każdy, kto przyjeżdża w to miejsce, po prostu musi to miejsce, musi ten kościół zobaczyć. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Sponsorem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Wyjeżdżamy na Majorkę, Ibizę czy Gran Canaria, to właśnie tutaj. Na Pomorzu Zachodnim mamy istną perłę na turystycznej mapie naszego województwa, bo dzisiaj jesteśmy w Sandra Spa. No i te baseny, które tutaj widzę, mogą zachwycać, prawda Kasiu?
3: No tak, jak najbardziej. Tutaj nie będę ukrywać, że mamy jeden z największych akwaparków na tutaj zachodnim Pomorzu. Nasza strefa basenowa dzieli się aż na w sumie trzy strefy. Mamy strefę dla dzieci, strefę spa typową z kompleksem saun i łaźni. Tutaj ciekawostka, mamy tą strefę saun i łaźni świeżo wyremontowaną, totalnie nową. No i taką strefę rekreacyjną z wannami tematycznymi, z basenami sportowymi.
2: No właśnie, ale jest też aquapark, prawda?
3: Cały aquapark,
2: duży,
3: tak.
2: Tam jest ile zjeżdżalni?
3: Aktualnie mamy trzy zjeżdżalnie czynne, wewnętrzne.
2: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Każdy znajdzie coś
2: dla siebie. A jeżeli na przykład zakładamy, dobra, jesteśmy na tym basenie, ale przyjeżdżamy ze swoim pupilem, ze swoim psem. Czy jest taka opcja i taka możliwość, powiedz?
3: Oczywiście na basen z pieskiem nie można wejść, ale tak. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to są one u nas mile widziane. Dodatkowo też od niedawna wprowadziliśmy do oferty to, że goście też mogą przyjeżdżać do nas ze swoimi kotkami.
2: A proszę bardzo. I tak, wtedy mamy... Nowość. Ale kuwetę zapewnia hotel?
3: Akurat tutaj nie. Nie ukrywam, że opłata jest pobierana za zwierzątka. Aczkolwiek no, trzeba ze sobą przywieźć wszystko, co będzie potrzebne.
2: I drapak też się przyda.
3: Przyda się.
2: Ja najczęściej przyjeżdżamy nad morze samochodem. Rzadko zdarza się, żeby to było pociągiem. Tym bardziej do Pogorzelicy, no bo ten dojazd jest tam potrzebny, samochód albo bus, jakkolwiek inaczej. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe w Sandra Spa, jak to wygląda? Do każdego pokoju jest przydzielone jedno miejsce, czy jak
3: ogólnie to się... jeżeli chodzi o nasze miejsca parkingowe, to mamy ich mnóstwo. Mhm. Nie trzeba rezerwować tych miejsc, zawsze każdy, kto przyjedzie, śmiało u nas zaparkuje bez żadnego problemu.
2: Czyli tym się nie trzeba przejmować?
3: Totalnie nie.
2: A już jutro z Kasią Krzeczkowską, dyrektor działu marketingu w Sandra Spa, porozmawiam o strefie wellness właśnie w hotelu Sandra Spa w Pogorzelicy.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.

0: FC. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: I po reklamie.
2: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz, akurat teraz, na przystanku tramwajowym. Wyszedłem z naszej redakcji tutaj na Plac Rodu, a zrobiłem to nieprzypadkowo, bo od jutra, czyli od 1 lipca w autobusach i tramwajach będzie obowiązek skanowania kodów QR przywieszonych na ściankach lub wpisanie numeru pojazdu. Numeru pojazdu, to jest ważne, nie linii. Ta zmiana dotyczy osób, które kupują bilety elektroniczne, od jutra będą mogły je kupić na zapas, ale przy wsiadaniu do tramwaju, no właśnie, trzeba będzie telefon nakierować na ścianę pojazdu, tam będzie przywieszony kod QR, albo zlokalizować i wpisać na klawiaturze numer taborowy. Co warto dodać, to na przystankach informacji o tej zmianie, przynajmniej na razie, nie ma. Przeszedłem się wokół Placu Rodła, ale niestety nigdzie żadnej kartki czy informacji przywieszonej wewnątrz przystanku nie znalazłem. Jakie są przyczyny tej zmiany? O tym informowali miejscy urzędnicy. Chodzi o przypadki, w których bilety były kupowane dopiero, gdy w pojeździe pojawiał się konduktor. Takie sygnały miały spływać do władz miasta, stąd decyzja o kodach QR. One funkcjonują w innych miastach, chociażby w Warszawie. Przypominamy, od jutra, środa, 1 lipca, przy wsiadaniu do tramwaju lub autobusu pamiętajcie, żeby aktywować swój bilet i nie narażać się kontrolerom. Dla Radia Super FM relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. I dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniami nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
7: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
6: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów i hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku zeszłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
8: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
9: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
8: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
9: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco ma. Ale my tak, no i to ciepło jest, tak?
8: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
6: Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym. Mogą w niej gromadzić się bakterie, mówi lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
10: Ona nogi obmywa, u dzieci to może i nawet całe to dzieciątko i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura, niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
6: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Mogą tam występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I na koniec pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zakaryj Swajda lub Hiszpan Pablo Hamas Ruiz.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach godzina 15:20 i 26 sekund, a to w Radiu Super FM zawsze oznacza najnowsze wieści ze szczecińskich dróg. Zaczynamy od estakady pomorskiej, coś czuję, że w te wakacje to będzie tradycja. Tam kolejka zaczyna się kawałek za basenem górniczym w stronę centrum, w drugą na razie w miarę przejezdnie. Jadąc dalej w kierunku lewej strony Odry, uważajcie na Moście Długim. Tutaj spory ruch i trzeba będzie chwilę poczekać. W miarę możliwości wybierajcie trasę zamkową. Wielu zmotoryzowanych teraz także na Bramie Portowej, oni próbują się dostać na ulicę Krzywoustego, no ale żeby to zrobić, to na przejazd trzeba poświęcić kilka minut więcej. Podobnie sprawy mają się na rondzie Giedroycia, tutaj stoimy na Alei Wyzwolenia z obu stron, ale także na Staszica, Kołontaja w obu kierunkach też może dać się kierowcom we znaki. Zderzak w zderzak jedziemy także na Bogumińskiej, to przed dojazdem do skrzyżowania z ulicą Pokoju. Wolniej poruszamy się również na Komuny Paryskiej, to z kolei na dojeździe do krzyżówki z Wilczą i Obotrycką. Uważajcie także na Firlika i Stalmacha, tam samochodów jest teraz całkiem sporo, ale na razie jadą bez większych postojów.

0: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przekap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Popołudnie w pełni, a my sprawdzamy, co ciekawego przyniesie nam dzisiejszy wieczór w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota, zapraszam. Jeśli lubicie dobre kino i klimat pokazów pod gwiazdami, to dzisiaj macie idealną okazję, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu i to w obu częściach miasta. Punktualnie o 21.30 oficjalna inauguracja sezonu, czyli start zamkowych nocy filmowych. Najpierw zagra dla Was koncertowy duet Joanna Ewa z Drzewa i Bojkot, a zaraz po nich zobaczycie poruszający dokument poświęcony pamięci Jacka Budynia-Szymkiewicza, zatytułowany Szkoda, że nareszcie. Dokładnie o tej samej porze melduje się też Prawobrzeże. Na skwerze imienia księdza profesora Świetlińskiego po raz kolejny rusza kino plenerowe w Dąbiu. To już drugi pokaz w tym sezonie, a na ekranie tym razem pojawi się absolutny klasyk kina, czyli legendarny Apollo 13. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o godzinie 9.30.
3: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
11: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM na lato.
15: Super FM na lato.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jump i Van Halen przed chwilą w Radiu Super FM. No skoczyć, a może raczej wyskoczyć z samochodu, to chcieliby na pewno kierowcy na Estakadzie Pomorskiej, ale jak ktoś nie ma klimatyzacji albo zapomniał okularów przeciwsłonecznych, to chyba nie ma co się dziwić. Przypominamy, Estakada Pomorska to zwężenie na nitce do centrum miasta, tam korki są praktycznie od rana, więc polecamy wyjechać kilka minut wcześniej, jeżeli na lewy brzeg Odry chcecie dojechać o czasie. Kolejki także na Pomorzanach, mam na myśli ulicę Kolumba w okolicach skrzyżowania z Zapadłą, tam hamulca używamy częściej w obu kierunkach. Spory ruch także na Włościańskiej, to przed skrętem w Szczawiową, ale także na Alei Powstańców Wielkopolskich. Tam na chwilę zatrzymamy się przy pętli tramwajowej. Wolniej jedziemy teraz na Floriana Krygiera, już od krzyżówki z Ustowską trzeba zwolnić. Na Rondo Hakena płynnie nie dostaniecie się teraz, także z ulicy Południowej. Na Cukrowej na razie spokojnie, w kierunku Przedsławia możecie jechać chwilę dłużej, na Gumieńcach też spokój, choć im bliżej Ronda Gierosa, tym samochodów więcej. Co tam słychać? Sprawdzimy po godzinie 16. Będzie też raport z Prawobrzeża. Zostańcie z nami na 97,5.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim. Morskim.
4: Marzysz o minimalizmie?
5: Poznaj okna Linear od Framex.
4: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
5: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
6: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: I po reklamie.
8: Tak gra

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
3: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy na jakim stanowisku można zarobić najlepiej.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
4: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
4: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
6: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
4: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
3: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Baneś-Bator z Personal Service.
7: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
3: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.

Widzimy dla Was to, co dzieje się na szczecińskich drogach. Teraz, zgodnie z obietnicą, zaglądamy na Gumieńce. Tutaj spory ruch na rondzie Gierosa. Najdłużej stoimy na Europejskiej, ale też ku słońcu. Żadną ze stron nie jest teraz przejezdne. Nieco dłużej poczekać trzeba także na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Okulickiego i Spiską, podobnie na Krakowskiej, przed przejazdem w Europejską. Ruch także na Mierzynie, ale czy on jest jakiś zaskakujący, no to bym nie powiedział. Nawet chyba mniej samochodów niż zazwyczaj teraz się tamtędy przemieszcza. Problematyczne może być jedynie skrzyżowanie Weleckiej z Topolową. Tutaj światła na pewno ukradną trochę czasu. Zderzak w zderzak, chwilę jedziemy także po drugiej stronie Mierzyna, a właściwie to już w Szczecinie, na skrzyżowaniu Taczaka i Łukasińskiego. W miarę spokojnie na razie w rejonach osiedla Zawadzkiego i Krzekowa. Nieco więcej aut na Modrej i Szerokiej, ale nie powinno sprawić to kierowcom kłopotów. Obiecałem jeszcze zajrzeć na Prawobrzeże, polecam więc zostać z nami. W kolejnej pomocy drogowej sprawdzimy, jak tam te okolice, a jeżeli macie jakieś wieści stamtąd lub z innych ulic w Szczecinie, to możecie do nas dzwonić. Przypominam, nasz pomarańczowy numer telefonu 91 24 55.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
7: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
10: Wydaje się, że 1/16 finału na Mistrzostwach Świata już na dobre się rozkręciła. Mieliśmy rzuty karne, pierwsze niespodzianki, więc chyba wszyscy fani piłki nożnej z wypiekami na twarzy czekają na kolejne spotkania. Pierwsze z nich już o 19:00 w Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. Iworyjczycy do fazy pucharowej na Mundialu awansowali po raz pierwszy w swojej historii w grupie do zera, pokonując Curaçao i Ekwador. Norwegia natomiast wcześniejszą fazę również zakończyła z jedną porażką, grając z drugim garniturem uległa Francji. Większość pierwszego składu w tym meczu odpoczęła, żeby być w pełni sił właśnie na starcie z KS. Czy przyniesie to oczekiwany skutek? Przekonamy się dzisiaj wieczorem. Dzisiaj w nocy swój mecz zagrają również Francuzi. Mistrzowie świata z 2018 roku i obecni srebrni medaliści zmierzą się ze Szwecją. Le Bleu po raz pierwszy od czasu triumfu na własnym terenie w 1998 roku zanotowali perfekcyjny bilans w grupie Mistrzostw Świata. Te trzy zwycięstwa na pewno napawają optymizmem, szczególnie przed starciem ze Szwecją, po której ja sam, szczerze mówiąc, nie wiem, czego się spodziewać. Reprezentacja Trzech Koron w fazie grupowej najpierw wysoko pokonała kadrę Tunezji, potem taki sam wynik 1-5 przyjęła od Holendrów, a w ostatniej kolejce zremisowała z Japonią. Kadra Szwecji to dla mnie wielka zagadka, którą dzisiaj raczej powinna rozwikłać Francja. No i na koniec dzisiejszej nocy starcie jednego z gospodarzy, Meksyku z kadrą Ekwadoru. El Tri przez fazę grupową przeszli bez straty punktów, stracili tylko 2 gole. Co warto dodać, z Ekwadorem Meksyk zagra na Estadio Azteca, gdzie nigdy nie przegrał meczu w Mistrzostw Świata i w ogóle nie poniósł tu porażki od września 2013 roku. Ekwador będzie miał więc trudne zadanie, ale zwycięstwo da mu szansę na pierwszą w historii serię 2 wygranych z rzędu na Mundialu. Tego właśnie będzie potrzebować, jeśli chce uniknąć powtórki z jedynego dotychczasowego występu w fazie pucharowej Mistrzostw Świata w 2006 roku w Niemczech, gdzie udział Ekwadoru po wyjściu z polskiej grupy zakończył się odpadnięciem już po pierwszym meczu.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
11: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Po raz ostatni we wtorek sprawdzamy, co tam słychać na szczecińskich drogach. Teraz skupimy się nieco bardziej na prawej stronie miasta. Tutaj wielu kierowców na pewno czeka na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. W obu kierunkach trzeba trochę postać. Dąbską, Pszenną i dalej. W Walecznych pojedziecie raczej bez utrudnień. Na dojeździe do ronda Ułanów Podolskich krótka kolejka na Leszczynowej i Batalionów Chłopskich. Stoimy także na skrzyżowaniu Struga z Gryfińską. Tutaj z każdej strony samochodów sporo. A i na krzyżówce z Łubinową Struga nie jest zbyt przejezdna. Do ronda Łupaszki dojeżdżamy bez problemów, a jadąc Pomorską tylko raz na jakiś czas będziecie musieli zwolnić. Więcej samochodów za to na Goleniowskiej, na Emilii Gierczak też jedziemy zderzak w zderzak. Po raz ostatni przeskakujemy jeszcze na lewą stronę miasta, bo tu uwagę kierowców zwraca ogromny korek na Zagadłowicza. W kierunku Szczecina zatrzymujemy się na wysokości ogrodów działkowych, a i w drugą, to jeszcze chyba końcówka Wojska Polskiego, też będziemy jechali wolniej. To była popołudniowa pomoc drogowa w Radiu Super FM. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję. A teraz na naszej antenie DJ Bobo z utworem There's a Party.

0: temat. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl

0: Najlepszej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach. Eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można oglądać na wystawie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
4: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
3: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
5: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, no bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak...
6: Tam pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
5: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
7: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
8: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
3: Inwestor Tauron Eco Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
9: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
3: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy po Szczecinie. Wyjątkowa atmosfera i kino najwyższej próby. Wieczorem rozpoczynają się zamkowe noce filmowe. Tarasy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zamieniają się w plenerową salę kinową. W programie aż do września są starannie wyselekcjonowane nowości kina autorskiego, nagradzane dokumenty i klasyka. Na początek o 21.30 na scenie wystąpi wyjątkowy duet muzyków znanych m.in. z zespołu Miąższ czy Pogodno. Zaraz po koncercie zobaczycie film dokumentalny Szkoda, że nareszcie w reżyserii Sebastiana Juszczyka. To czuły, szalony i pozbawiony cenzury portret Jacka Budynia-Szymkiewicza, legendarnego i nietuzinkowego artysty szczecińskiej sceny niezależnej. Wstęp bezpłatny. We wtorki kino plenerowe jest też w Dąbiu. Znajdziecie je na skwerze w pobliżu kąpieliska Dąbie. Na leżakach zobaczycie filmy takie jak Apollo 13 czy 4 wesela i pogrzeb. Seanse są o 21.30. Do miasta nadciąga cyrk na wodzie, Imperial Show. Od jutra w Wielkim Namiocie Cyrkowym przy ulicy 1 Maja zobaczycie wielkie widowisko na światowym poziomie. Zapomnijcie jednak o tradycyjnym cyrku. Imperial Show to niesamowite połączenie gry świateł, porywającej muzyki i tańczących fontan. W programie też wyczyny akrobatów, olśniewające pełne blasku kostiumy i widowiskowy pokaz ognia, czyli pełne adrenaliny fire show. Oczywiście nie zabraknie też świetnej komedii, błyskotliwych gagów w wykonaniu genialnego klauna i bajkowych postaci, które na pewno natychmiast skradną serca najmłodszych. To idealny pomysł, żeby uciec na chwilę od codzienności i dać się porwać prawdziwej magii. Niezależnie od tego, czy wybierzecie film pod gołym niebem, czy emocje cyrkowe, spędźcie ten tydzień z dobrą energią.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato rozmawiam z artystami, muzykami, czy aktorkami i aktorami o wakacjach, o urlopach, ale także o wakacyjnych smakach. W tym tygodniu moim gościem jest Mateusz Mijaol, wokalista, kompozytor, muzyk. Cześć Mateuszu, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, witam ciebie i cześć kochani radiosłuchacze.
2: Masz, słuchaj, takie miejsce, do którego zawsze chętnie wracasz podczas wakacji? Albo w ogóle wyjazdu jakiegokolwiek?
3: Wiesz co, bardzo lubię, bo na co dzień jest tak, że mieszkam w Krakowie. Kraków to takie moje miasto, że tak powiem, drugie miasto rodzinne. Mhm. Poza tym moim rodzinnym miastem Jasło, do którego właśnie bardzo lubię wracać, bo tam jeszcze rodzice są, brat i tak dalej. Także lubimy te rodzinne spotkania, jak tylko jest po prostu moment na to, żeby się spotkać i zobaczyć. Natomiast wypoczywam w Krakowie. Ja uwielbiam to miasto, tu jest co robić, tu się żyje troszeczkę, powiedzmy, spokojniej niż powiedzmy w stolicy, w której też miałem okazję i przyjemność mieszkać. Natomiast w Krakowie mamy bardzo dużo fajnych takich miejsc. Już nawet nie mówię o samym rynku, no bo wiadomo, turyści, którzy przyjeżdżają do Krakowa, no to pierwsze co, Kazimierz, rynek, prawda, i te tak, okolice muszą zobaczyć. No. Tak, no jeżeli się mieszka już tutaj, powiedzmy, ponad 20 lat praktycznie i się zna to miejsce bardzo dobrze, to tacy, powiedzmy, rdzenni Krakusi wiedzą, gdzie można odpocząć i powiedzmy znaleźć inne fajne, ciekawe okolice. Ja na przykład bardzo lubię Podgórze. Jak ktoś będzie kiedyś w Krakowie, to polecam serdecznie wybrać się do dzielnicy Podgórze.
2: Podgórze, tak.
3: Przykładce Bernatka, fajne knajpki, można się napić fajnej kawki, zjeść dobre ciacho, także naprawdę polecam Podgórze, bo zrobiło się tam pięknie, zaraz przy Wiśle praktycznie i naprawdę można wypocząć i jak jest
2: fajnie
3: jeszcze piękna
2: spędzić
3: pogoda,
2: czas.
3: Fajnie spędzić czas, dokładnie tak.
2: Powiedz mi, bo wakacje to także podróże, ale też i smaki różnego rodzaju. Jakie danie albo taki smak najbardziej ci się kojarzy z latem?
3: Żurek.
2: Czyli jak takie temperatury, mamy teraz 30 w górę, to żurek polecasz.
3: Idę gorący żurek po prostu. Słuchaj, nie, no, wiesz co, ja lubię zupy po prostu i dlatego no. Zawsze u mnie w domu musiała być zupa ciepła i jakieś drugie danie i dlatego te zupy tak bardzo lubię. Natomiast jakie danie? No, jakie danie? Lody.
2: Najbardziej.
3: Lody dla ochłody. Słuchaj, mamy tutaj w Krakowie słynne lody na Starowiślnej, na całą Polskę. To już tak jakby mówiąc, co jest fajnego w Krakowie, to polecam również te lody, bo są świetne, to jest są lody od pokoleń tak naprawdę, chyba od prawie 100 lat te lody istnieją, te fajna, tradycyjna receptura i bardzo, tam są zawsze kolejki w lato, czeka się czasami pół godziny, godzinę, żeby po prostu zjeść i trochę się schłodzić i myślę, że tutaj też warto, jak będziecie odwiedzać Kraków, to warto też wstąpić na lody na Starowiślnej.
2: Dokładnie, w ramach deseru, a mówiłeś o zupach, ale te zupy takie na przykład na zimno też lubisz? Ja na przykład jak byłem na Mazurach często, w Kretowinach, to jest pod Morągiem, okay, to jadłem zawsze taką zupę owocową, taka ona trochę jak kisiel, bo to taka wiśniowa, z zimnym makaronem, zimna zupa, słuchaj, na tarasie na przykład w gąszczu lasu, nie? Ty też masz takie zimne zupy, lubisz czy raczej średnio?
3: No to chłodnik jakiś lubię od czasu do czasu również. Natomiast mi na przykład nie przeszkadza temperatura i lubię pomidorową, czy jakiś rosół po prostu zjeść, czy właśnie żurek, to jest w ogóle moja ulubiona zupa, bo moja mama robi najlepszy żurek na świecie i dlatego tak często też do tego Jasła jeżdżę na ten żurek.
2: Jak żurek to najlepiej, pytanie. Słuchajcie, w Jaśle, tam warto pojechać, to polecam Mateusz Mijaol. Jak najbardziej tak. A już niedługo, już w kolejnym spotkaniu porozmawiam z Mateuszem o odpoczynku, ale wiadomo, że ten odpoczynek w czasie trasy koncertowej jest inny. No i jak znajdować na to czas, o tym porozmawiam z Mateuszem już niebawem. Mateusz, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: I po reklamie.
0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
4: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda, wywraca też kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować?
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
5: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
4: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
6: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
4: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
7: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
8: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
7: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
9: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
7: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
4: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
10: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
11: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
12: Kiedyś tak nie było.
10: Nie.
13: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
4: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
6: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Polak zrewanżował się w ten sposób za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego Rolanda Garrosa. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda, to w singlu, bo już jutro nasz tenisista w parze z Karolem Drzewieckim rozpoczyna rywalizację w deblu. Ich rywalami będą w pierwszej rundzie Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Więcej o tym teraz Michał Waszkiewicz.
9: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu.
10: Look who's finally ready to play.
9: Tak, królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wiecznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: I po reklamie. Super FM Sport.
9: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Elianasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
10: Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
9: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
11: To jest metafora.
10: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
9: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Wakacyjne

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
8: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
7: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
10: I po reklamie.
11: Wakacyjny hit.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje!